rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: No i zaczęła się astronomiczna jesień. Witam Was serdecznie, Krystian Lis. 23 września, dzisiaj dzień spadającego liścia. Jeszcze z ciekawostek, no będą to liście spadać, bo jeszcze wiatr dzisiaj będzie się dawał we znaki. No i może obniżać lekko odczuwalną temperaturę. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę właśnie, to ona będzie dzisiaj na poziomie około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Parasol raczej się nie przyda, mimo że to początek jesieni.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Policja w Mławie zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Funkcjonariusze przeszukali też jeden z domów, zabezpieczyli m.in. telefony i dokumenty. Śledztwo dotyczy podżegania do zabójstwa. Według informacji Polsatu Katarzyna G. miała zlecić zabójstwo 3 osób, w tym ojca Mai i pełnomocnika rodziny. Do zabójstwa 16-latki doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. został później zatrzymany w Grecji i przewieziony do Polski. Planował zamachy na meczet i szkołę. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
2: Mazurski celebryta znowu w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał już do Egiptu. To kolejny etap jego jesiennej wędrówki. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić jego trasę i sprawdzać, gdzie zatrzymuje się po drodze. Krutek jest pod obserwacją już od kilku sezonów.
4: SK2 Sport.
2: Imponujący mecz polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinale bez większych problemów pokonali Niemców 3-0. Świetnie spisał się Wilfredo Leon, który był skuteczny w ataku i dobrze przyjmował zagrywkę. O finał Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja bramkarza reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie kadry. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Polacy w piątek zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
5: No, lubimy te mecze Polski i Niemiec.
6: Tak, tak, bo to można, człowiek po prostu siada i się niczego nie spodziewa dobrego.
5: Tak, a tu proszę bardzo, jeśli chodzi o siatkówkę, zawsze dobra niespodzianka i zawsze można powiedzieć, jak tam sąsiedzie. Dzień dobry!
6: Dzień dobry!

0: No to co, skończyło się rumakowanie. Od dzisiaj już noce są dłuższe od dnia. Wszystko zepsułem.
1: Wszystko.
0: A ty nie lubisz nocy na
1: nie,
0: przykład?
1: No wczoraj,
0: nie znam drugiej takiej osoby, co lubi spać tak jak ty.
1: Siedziałem sobie wczoraj, no. Jak zawsze, bo ja przeważnie siedzę, prawda?
0: Siedzisz,
1: no,
0: tak.
1: No. I jak sobie wczoraj siedziałem, patrzę za okno, a tam już jest ciemność.
0: No.
1: 20:30 czy 40.
0: To wyobraź sobie, co będzie za miesiąc, jak zmienimy jeszcze te, przestawimy zegarki.
1: O 17 będzie ciemno.
0: No,
1: to
0: już jak nie o 16.
1: To dopiero będą długie jesienne wieczory. No tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień jesieni? Czy
0: tak.
1: To wczoraj było?
0: Tak,
1: dzisiaj.
0: Dzisiaj żółty jesienny liść. Ra, ra, ra, ra, ra. Ale zobacz, jak to nas niektórzy lubią. Są jesieniary i męskie i żeńskie przecież.
1: Znaczy ja lubię sobie raz czy dwa pospacerować, prawda?
0: No.
1: W jesień. No ale bez przesady.
0: Dobra,
1: no,
0: ale
1: można.
0: Spacer to jest jedna z metod aktywności jakichś jesiennych, ale na przykład taki jakiś serialik, właśnie tak jak wspominałem już, kocyk,
1: tak.
0: Herbata z miodem i z imbirem.
1: To na długie jesienne wieczory.
0: No.
1: Ale ogólnie z tym jesieniem jest problem. Nie, no bo tak, w lato to wiesz co masz robić. Wyskoczysz sobie gdzieś z rodziną, na przykład, nie wiem, nad jezioro,
0: ale
1: nad morze,
0: nawet w jeden dzień, na lody po prostu.
1: Na lody sobie wyjdziesz,
0: nawet,
1: tak. Do zoo pójdziesz.
0: Na przykład.
1: Wszystkie są na wybiegu, prawda?
0: Tak.
1: A jesienią to się wszystko chowa, prawda?
0: Chowa
1: do
0: się.
1: Ogrodu botanicznego sobie pójdziesz.
0: Było ładnie.
1: No właśnie. No. A jesienią co? Badyle same wystają. Co z tą jesienią zrobić?
0: Jesteś pesymistycznie do jesieni nastawiony.
1: Tak.
0: Może jest ktoś z was, kto jest optymistycznie do jesieni nastawiony, przygotował się na jesień doskonale.
1: Tak.
0: I wie, co się robi jesienią.
1: Po pierwsze, jak się przygotował, bo to jest dla mnie ważne, ja sobie o to odnotuję. I po drugie, co ja mam zrobić z tą jesienią, z tym dodatkowym, długim jesiennym wieczorem. Co

0: wtedy robić? Gdzie pójść? Co zobaczyć?
1: No, no, może macie sposoby. Co się robi jesienią? Dajcie znać. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Albo na Messengera głosóweczki. Jak zawsze przyjmujemy.
2: SK2.
1: Jest trochę do roboty. No, kto ma dom, to wie.
0: Myślałem, że już mikrofony wyłączysz i ciastko wziąłem.
1: Nie, dobra, jest to ciasteczko. Jest. 11 po 6.

0: dawna, to wiem.
1: Ach, ten klimacik na koniec tego męskiego grania.
2: Ale mi dzień robicie, puszczając w drodze do pracy emigrantów czy Białą Armię. Pracuję w wojsku i aż chce mi się tam jechać, jak słyszę te piosenki.
1: No to wszyscy...
2: Dziękuję, napisała Dorota na Messengerze. To my też dziękujemy.
1: Słuchajcie, 18 minut po 6, baczność.
2: Tak,
1: trzeba wstawać i do roboty. Irek też już na baczności. Dzień dobry, Irku.
3: Cześć, witam.
1: Powiem wszystkim tak, że chcielibyście żyć tak, jak żyje sobie Irek, jak się jesień zaczyna. Irek, jaki plan? Co robić jesienią?
3: Plan październik, spakowany kamper i wyjazd na wybrzeże Hiszpanii do ciepłej wiosny.
2: Proszę, na ile bardzo. Jedziesz? Na tydzień? Na dwa?
1: Do ciepłej wiosny, nie słyszałeś?
2: A do ciepłej wiosny.
3: Czyli do ciepłej wiosny.
2: Myślałem, że tak się nazywa miejscowość w Hiszpanii. Ciepła wiosna.
1: Czekaj, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec się wiosna zaczyna.
3: Tak,
1: pół roku jedziesz.
3: Dokładnie.
1: Pół roku żyjesz w kamperze, pół roku żyjesz w Polsce, tak?
3: Tak jest.
1: Wow.
2: Ale to są też problemy. Tak mi się wydaje. No, a gdzie choinkę znajdziesz na przykład?
1: Macie choinkę w kamperze?
3: Ej, no mamy mini choinkę normalnie.
1: No, widzisz?
3: Yes. Mamy, mimo że nie ma tam śniegu, no to jest, są wielkie obozowiska kamperowe. Każdy ustawia swojego kampera, słuchajcie, na święta. No jest wariacja, szał ogólnie.
1: Wow, ale proszę, życie. Bardzo. Poczekaj, a Irek, powiedz szczerze, pracujecie czy nie?
3: Teraz jak jestem w sezonie, to wspomagam taką moją zaprzyjaźnioną firmę.
1: Aha.
3: Napełniam poduszkę finansową.
1: Aha.
3: I później już nie. No a ogólnie jestem na emeryturze.
1: No właśnie. Kto bogatemu zabroni, prawda?
2: Ja to chodzi.
1: Coś w tym jest.
2: Słucham ciebie, Irek, że ty tak pół roku tutaj, pół roku tutaj. Jak mi jeszcze powiesz, że masz czerwony dziób i biało-czarne pióra, to chyba będę wiedział, jak ty wyglądasz, człowiek.
1: Czyli nie tylko bociany odlatują do ciepłych krajów, co?
3: nie tylko bociany. Słuchajcie, trzeba korzystać, trzeba spełniać marzenia. Kiedyś sobie to wymyśliliśmy, taki plan na życie. I go spełniamy, spełnia się świetnie, byle tak dalej.
1: Oj, czyli się da, czyli trzeba po prostu poczekać, kupić kamper i ruszać po swoje marzenia. Pięknie, Irek, super.
2: Prezenty ci wysłać do Polski czy do Hiszpanii?
3: Do Polski, gdzie znajdziecie w Hiszpanii.
1: Jeszcze do Polski, dobra. Pakiet fajnych nagród, żebyś miło nas wspominał w Hiszpanii. Leci, Irek, do ciebie, a dokładnie gdzie? Do Polski ci to wysłać?
2: Skąd jesteś?
3: Mała miejscowość pod Szczecinem, Nowe Warkno.
1: O, dobra, czyli start masz pod Szczecinem. To bliżej zachodu, więc nawet przez Polskę dużo nie musisz przejeżdżać, super.
2: No, szybciutko przez Niemcy, tam później coś tam...
1: Tak, i już Hiszpania, i proszę bardzo.
2: Oczywiście.
1: Dobrze, Irek, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie na tę jesień. 726-826-826, to nasz numer telefonu. Messenger, tam możecie zostawiać swoje głosóweczki.
2: Co jaki, robić jesienią, tak?
1: Jaki plan na jesień jest u was?
2: Dajcie znać. A dla Irka Buenos Aires, Irek, Buenos Aires.
1: A ten kamper by musiałby przez ocean przejechać, żeby, wiesz, Buenos Aires było, nie?
2: Nie wiem, nie uczyłem się hiszpańskiego.
1: Buenos dias, senior Jarząbek.

0: Ależ to ładnie brzmi też. Mówiłem wam, że to jest sytuacja skomplikowana w tym utworze. To jest dziewczyna mojego chłopaka. Kiedyś były czasy, jak się pisało w opisach, że jest to skomplikowane w sytuacji związkowej. Teraz już dawno nie widziałem tego, żeby ktoś napisał związek. To skomplikowane. Widziałeś taki status
1: nie,
0: na Facebooku?
1: Nie, widziałem takiego statusu już dawno, bo chyba tych statusów już nie ma, mój drogi.
0: A może w ogóle nie ma?
1: No pewnie tak mi się wydaje, że
0: bo
1: tak.
0: Teraz są te aplikacje randkowe, to wszystko przez to. Patrz, jak te czasy nasze się zmieniły. Jak to wszystko poszło nie? do przodu. Kiedyś związek trzeba było na Facebooku zaznaczyć, a teraz już...
1: Kiedyś związek był skomplikowany, a teraz wszystko jest takie proste, prawda?
0: Że szok.
1: No, po 13 latach, jak żona mówi, wynieś śmieci, to wynosisz
0: śmieci. To wynosisz śmieci i
1: no.
0: nie gadasz nic.
1: Nie gadasz nic,
0: nie. bo to wiesz, no, że to inaczej.
1: Dostaniesz dwa
0: Dokładnie.
1: Razy i się nauczysz.
0: 25 minut po 6. Znalazłeś coś może
1: mam.
0: W prasie?
1: Posłuchajcie, masz? Pierwsza dama śmiga po Nowym Jorku na rowerze, wyobraźcie sobie, bo nawrotcy pojechali do USA.
0: A, bo to jest ta afera z tym wykupywaniem spotkań z naszym prezydentem,
1: to tam
0: nie?
1: jakaś była afera, ale to prezydent...
0: A z prezydentową nikt nie wykupuje jazdy
1: nie.
0: na rowerze?
1: Za darmożkę można sobie... Nie, przepraszam, no jakby tak na to spojrzeć, no to trzeba mieć dwa koła, żeby pojeździć z prezydentową.
0: No właśnie, no to... więc to wywęszyliśmy kolejną aferę, nie dziękujcie. Zapraszamy dziennikarzy do węszenia kolejnego spisku.
1: Tak, spotkanie z panią Nawrocką kosztuje dwa koła.
0: Tak.
1: No. I rama musi być. SK2

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis, 23 września, więc pierwszy dzień zarówno jesieni pod kątem kalendarzowym, jak i astronomicznym. Dziś w Krakowie spodziewamy się maksymalnie 15 stopni. W tej chwili mamy około 9, odczuwalna temperatura niższa, więc jeżeli gdzieś wychodzicie, to warto założyć sobie coś cieplejszego. Parasol raczej się nie przyda. Jutro ma być podobnie, maksymalnie 16 stopni, ale na jutro specy od pogody przewidują sporo opadów deszczu. Zostańcie z nami.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rozejm energetyczny, tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego. Prezydenci spotkali się na marginesie zgromadzenia ogólnopolskiego ONZ w Nowym Jorku. Rozmowa trwała około 40 minut. Zełenski poinformował, że Ukraina zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i wodociągową. W zamian Ukraina miałaby nie atakować rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Policja bada okoliczności wypadku w Oświęcimiu. 82-letni kierowca uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, a następnie wjechał w paczkomat.
16: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
15: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Grzyby i sztuczna inteligencja, to połączenie może być niebezpieczne. Coraz więcej osób robi zdjęcia grzybów i pyta AI o ich gatunek oraz jadalność. Eksperci ostrzegają jednak, by nie ufać takim poradom. Błędne rozpoznanie grzyba może skończyć się poważnym zatruciem.

0: Drogi AI-u, czy ten grzyb jest jadalny? Tak, ten grzyb jest jadalny. Drogi AI-u, boli mnie brzuch, ten grzyb nie był jadalny. Tak, masz rację, ten grzyb nie był jadalny.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pies...

0: pora na powrót do tych lat sprzed różnych innych czasów, ale to zabrzmiało dziwnie. Dobra, no mamy kącik odkurzający, gdzie przeglądamy internet, prasę, telewizję, paski, no wszystko, co się działo w przeszłości.
1: 23 września.
0: Tego dnia, który mamy dzisiaj.
1: Tak. Ale nie tego roku.
0: Tak to wygląda, proszę.
1: Tam około 250 śmieciarzy wyszło na ulicę stolicy Belgii od rana. Nie zostały sprzątnięte i wywiezione śmieci, a dwie główne arterie miasta zostały zablokowane, co spowodowało paraliż miasta w tam samym szczycie porannego ruchu. Strajk obrazuje podział w Belgii i trudne negocjacje w sprawie nowego rządu, podała agencja Reutera 23 września 2011 roku.
0: Minęło 15 lat od tego czasu i dzisiaj, po tych wszystkich latach, wystarczyłby... Ja nie wiem, bunt butelkomatów i mamy to samo.

0: No, także poranny paciorek za nami, na kolano od Kasi Cerekwickiej, 6:46 na zegarach.
1: Jesień się zaczęło.
0: Zrobiło się widno, no
1: tak,
0: bo po 6:00 się robi widno.
1: Po 6:00 dopiero się robi widno, nie o 4:00. Nie. Rzeczywiście, no jesień się nam tutaj zaczęła. Pytam się was dzisiaj, co też z tą jesienią zrobić? Czy macie jakieś plany na jesień, takie, które mógłbym na przykład uskutecznić u siebie? Dajcie znać na 726-826-826.
0: Albo na Messengera. Asia ma plany na jesień.
2: Cześć, witam. No, oczywiście jesienią chodzę po lesie po grzybki, żeby później je skonsumować. I robienie na drutach. Cała jesień miło i przyjemnie spędzona.
0: No i proszę bardzo.
1: Całą jesień robisz na drutach?
0: Hej.
1: Hej. Całą jesień robisz na drutach, żeby na lato akurat sweter był gotowy.
0: I radzimy tylko, bo mówiliśmy o tym już dzisiaj, żeby uważać na sztuczną inteligencję przy zbieraniu grzybów.
1: Tak, tak,
0: ale ktoś tam o grzybach coś tam nawet napisał,
1: dostaliśmy,
0: nie?
1: Dostaliśmy SMS-a właśnie. Wszystkie grzyby są, pamiętajcie, jadalne, z tym, że niektóre tylko raz.
0: No, także przestroga dla wszystkich, którzy na jesień planują zbieranie grzybów. Jest jeszcze jedna głosóweczka, słuchamy.
3: No ja myślę, teleportuje się chyba na drugą półkulę.
0: Czyli na drugą połówkę. Czy to się uda?
3: Może na 40% się udać.
1: No. Cały czas. SK2. Mówimy o drugiej połówce świata.
0: Tak, Australia, tam inne gwiazdy są. Tak.
1: Chiny, tak. Supraśl.

0: Numer 15 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, taka nowiuteńka Wiktoria Kida, która w Radiu SK2 króluje, jak powiedziałem, na miejscu 15.
1: Króluje na miejscu 15.
0: A można królować z miejsca 15, a co, królowałeś nigdy z miejsca 15?
1: No i z 16 się zdarzyło.
0: No, oczywiście. No.
1: 5 minut zostało do 7, po 7 zagramy w naszą nową zabawę, ściemnia się w SC2. Poszukujemy tych, którzy dobrze ściemniają, bo jak ktoś dobrze ściemnia, to znaczy, że dobrze potrafi rozszyfrowywać tych, co ściemniają, a w tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, Wajda czy Jarząbek. Kto po 7? Stuwa do wygrania i już teraz można się zgłaszać na 726-826-826 albo poprzez Messengera też można się zgłosić, zostawiając nam swój numer telefonu.
0: Tak, dzisiaj zgłaszacie się odpowiedzią na pytanie, jaki kolor liścia najbardziej lubicie?
1: A, okej. Okay. Dobrze,
0: nie?
1: Zapraszamy.

0: pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
3: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
4: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis. Chłodny poranek. Dzisiaj rano, zanim do Was wyszedłem, to szukałem czapki, dlatego że naprawdę uszy mogą zmarznąć, jak gdzieś wychodzimy. Dzisiaj jednak w ciągu dnia ma być nawet 15 stopni. No i słoneczne chwile przed nami, do momentu, kiedy słońce schowa się za horyzontem. Dzisiaj będzie to o 18.38. Przelotny deszcz jednak niewykluczony. Jutro ma być około 15 stopni, w piątek mniej więcej 16, ale w przyszłym tygodniu temperatury w okolicach 20 są możliwe.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się siódma. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak w szkole pod Łomżą. Wciąż nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. W miejscowości Ptaki 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do zdarzenia doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem lekcji. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
16: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
17: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
16: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
18: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłam się tego.
16: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
15: Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczania pieniędzy klientów giełdy i prania pieniędzy. Jego zatrzymanie ma związek ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
19: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
20: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
21: Policji.
20: Tak, policji.
19: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
15: Już niedługo wystartuje Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Na mieszkańców czeka ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Od 5 do 10 października będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów i wykładów. Po Łodzi będzie też jeździł Mental Bus. Przez 6 dni odwiedzi 5 lokalizacji.
22: SK2 Sport.
15: Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do pierwszego meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli na boisku pojawi się Robert Lewandowski, będzie to jego 168 występ w narodowych barwach. Kapitan kadry zapewnia, że jest gotowy do gry. O końcu reprezentacyjnej kariery na razie nie myśli. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką będzie 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Początek ich meczu planowany jest po 7 rano czasu polskiego.
12: 7:02. Gdzieś tam w ogóle przemknęło mi, że tych meczów w Lidze Narodów na przełomie września i października to będzie aż 4. Mhm. Czyli jakby cała kolejka grupy się zrobi i jeszcze jeden dodatkowy mecz. Zostaną tylko 2, więc po wrześniu już będzie wszystko jasne. Czy pierwsze miejsce, czy ostatnie?
21: No właśnie,
12: czy...
21: ja bym zmienił w ogóle tą wymowę polską. No. Nie mówmy już meczów. Mówmy meczy. Bardziej do nas pasuje.
12: Meczy?
21: Tak. Ten się meczy, ten się męczy, ten się też męczy.
12: Każdy piłkarz się męczy. Męczy, no.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Tylko Lewandowski dalej w formie.

0: Jak Julia nie jest wierna, to co ma Romeo powiedzieć? A to tak zawsze nas oskarżają facetów o to wszystko,
1: no, a
0: tak?
1: Filip Heiser na przykład, widzisz, cwaniak nie wziął sobie Julii za żonę, tylko wziął sobie Biankę.
0: I też, ale wierność ślubował. No
1: właśnie, i ona będzie wierna.
0: No, i on też.
1: To właśnie chodzi.
0: I on też.
1: Posłuchajcie, jest dramat Filipa Heisera, który wziął ostatnio ślub.
0: Już nie jest wierny?
1: Nie, to nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Nie, chcieli pojechać podróż poślubną, ale nie pojadą.
0: Nie pojadą?
1: Nie pojadą, bo Filip Heiser musi zarabiać. Tygodniowy wyjazd, pisze Super Express, do Nowego Jorku kosztuje około 15 tysięcy złotych.
0: Na jedną osobę.
1: Aby zarobić na taką podróż, trzeba sprzedać 500 kebabów. A wiadomo, że Filip kebaby sprzedaje.
0: A, no to narodzie, pomożemy?
1: Ja sam pomogę. Eskad.

0: Dobre gitary, to jest to, co lubimy, to nas napędza w ten piękny dzień, pierwszy dzień jesieni. W pierwszy dzień jesieni warto też troszeczkę pościemniać, bo przecież dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, prawda?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: A jeżeli można jeszcze za to zostać stówkę, to już w ogóle
0: to
2: jest fajnie,
0: w ogóle.
2: Nie?
0: No. Nowa zabawa, paradoksalnie o poranku się ściemnia, w sensie ktoś z nas ściemnia, albo obaj ściemniamy. Można zgarnąć 100 zł, jak się zgadnie, kto ściemnia. Dzisiaj w zabawie bierze udział Bartek, cześć.
3: Cześć.
0: Bartek, słuchaj, zasady są proste, jeszcze raz szybciutko powtórzę. Najpierw coś powie Jarząbek, potem coś powiem ja, jakieś zdanie. I teraz, kto ściemnia? Po tych słowach masz 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy oboje. Jakby 3 opcje są, tak? I jeśli trafisz, no to 100 zł jest twoje.
3: Dobra, gramy.
0: Jasne, gramy, tak? Już wszystko? Okej, okay, no dobrze.
2: To jak gramy, to gramy.
0: No to Jarząbek pierwszy, no.
2: To lecimy w takim razie. Rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Teraz Wajda. Adam Małysz to mistrz olimpijski z Salt Lake City w 2002 roku. Uwaga!
2: Kto ściemnia?
3: Pieprzy.
0: Czyli Jarząbek.
2: Czyli ja ściemniam.
0: Czyli Jarząbek, mówisz, że ściemniam. No to sprawdzamy. Nie!
2: Powiedziałem, posłuchaj, rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Tak się nazywają rzeczywiście te
2: to jest ich rodzaj,
0: ślimaki
2: to jest.
0: Morskie. Terebra, a Adam Małysz, słuchaj, ja ściemniałem, Wajda ściemniał. Uwaga, Adam Małysz nigdy nie zdobył olimpijskiego złota. W Salt Lake City zdobył srebrny medal, a nie...
2: nigdy nie był mistrzem olimpijskim.
0: Było blisko. Dobra, słuchaj, Bartek, nagrody pocieszenia od Radia SK2 lecą do siebie. Ale słuchajcie, no stuwa do zgarnięcia co dzień u nas na antenie. Jutro też będziemy ściemniać, więc słuchajcie radia w okolicach godziny 7.
2: I czytajcie encyklopedię.
0: I te wszystkie słowniki wyrazów obcych także.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Niby utwór spokojny, ale można się powydzierać ładniej, strony głosowe rozgrzać. Jak ktoś w szczelnie zamkniętym samochodzie, proszę bardzo, to ma nam specjalnie dla was. 25,5 minuty po siódmej.
1: Takie strony głosowe to sobie zdarli pewnie włoscy karabinierzy, którzy ostatnio przeszukiwali dom należący do klanu mafijnego.
0: I tylko było mamma mia, mamma mia!
1: Herbu zielona pietruszka. No właśnie, moi drodzy, przeszukali ten dom, nie znaleźli nic. W szafkach, w kanapie nic nie znaleźli, za telewizorem nic nie było, w sejfy puste. Okazało się, że 3 miliony euro w gotówce ukryte były w podłodze i w ścianach mieszkania w Neapolu. Proszę bardzo. Tam.
0: Ja jak robiłem u siebie remont, to w ściany i podłogę musiałem włożyć niezłą kasę, owszem. Ale włoskie mafie to jednak mają rozmach.
2: SK2 100% polskich hitów.

może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
3: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączenia do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
6: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Uwaga na nowe utrudnienia w Krakowie, bo ruszyły nowe remonty dróg. W Podgórzu na Myśliwskiej obowiązuje już ruch jednokierunkowy, a na wzgórzach Krzesławickich trwa naprawa chodnika na ulicy Blokowej. Warto mieć to na uwadze. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 15 stopni. Wiatr chwilami może obniżać odczuwalną temperaturę. No i może przelotnie popadać, ale raczej przeważać będą chwile z pogodnym niebem i z rozpogodzeniami. W przyszłym tygodniu cieplej.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiego nieba. Odwołane spotkanie szefa MON-u w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Wizyta jednak została w ostatniej chwili przełożona. Według wicepremiera powodem jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mieli poprosić o zmianę terminu spotkania. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy, a hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.

0: się. Człowiek nażarł ciastek i teraz...
1: Ciężko się mówi.
0: No.
1: I klei się tam.
0: Morda sklejona.
1: Nasza Paulinka ma dzisiaj urodziny, tak tylko przypomnimy.
0: Nie powiemy, które, ale 18.
1: Nie powiemy, w którym roku się urodziła.
0: Nie.
1: Ale za to powiem wam, z którego roku mamy teraz news, na który patrzymy.
0: 2008.
1: No to już nie taki news. Tak. Ale o to chodzi w kąciku odkurzającym, prawda? Że coś się pojawiło tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Zaledwie co dziesiąty zdający na aplikację adwokacką uzyskał wynik uprawniający do jej rozpoczęcia.
0: Co dziesiąty.
1: Pisała Rzeczpospolita 23 września 2008 roku.
0: Czyli ilu nie zdało? Jak co dziesiąty zdał?
1: 9 na 10 nie zdało.
0: No to proszę bardzo. Widzicie, jakie to były czasy straszne? Gdyby zdawali dzisiaj, to dzisiaj jest mnóstwo aplikacji. Nie musieli na tą konkretną. Nie wiem, jest Facebook, Instagram, TikTok. Tam wszystkich biorą.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: 8 minut zostało nam do godziny 8. Teraz historia pewnego sklepu, sieci całych sklepów. Na pewno dobrze
1: znacie,
0: wam znanych,
1: prawda,
0: ale tak, nie będziemy mówić jego nazwy.
1: Nie, nie będziemy mówić nazwy. Powiemy tylko, że ten sklep założył pan Dieter Schwarz, bo to niemiecki sklep, prawda? No i chciał ten sklep nazwać Schwarzmarkt.
0: Tylko, że po niemiecku Schwarz oznacza czarny, a tak, Schwarzmarkt
1: to czarny rynek. No.
0: Czarny rynek, więc twórca tych sklepów poszedł do swojego nauczyciela i powiedział tak: panie, dam panu 1000 marek.
1: Tak.
0: Jak użyczysz mi pan swojego imienia i nazwiska, mogę kupić prawa do, bo tak, mi się podoba.
1: On powiedział
0: pańskiego imienia i nazwiska.
1: Panie Lidl, daj nam panie tutaj ten swoje nazwisko, a my ci damy 1000 marek.
0: No bo tak pan się nazywał ten nauczyciel.
1: Tak, i ten nauczyciel, pan Lidl, dał prawa do swojego nazwiska, no i wiadomo już, co później się
0: Dieter
1: stało.
0: Dieter Schwarz zmienił się na Ludwika Lidla i założył sklep. Nie powiemy wam jaki.
1: Nie powiemy jaki. Nie, absolutnie nie. Ale szkoda, że nie zdecydował się zostać przy swoim nazwisku. Zobaczcie, wtedy sobotnie zakupy spożywcze miałyby dreszczyk emocji.
0: Wracasz do domu z siatkami, wypchanymi pomidorami, bananami, arbuzem, sałatą, kabanosami, bułkami.
1: No, wszystko z czarnego rynku. SK2

0: zbliżamy się do 8, zagramy w Państwa Miasta za niedługo. 726-8266 lub Messenger, tam zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać. Jak się dziś zgłaszamy?
1: Dzisiaj zgłaszamy się pierwszą myślą, która przyszła Wam do głowy po obudzeniu się.

0: Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
5: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Bez rewelacji, dzisiaj w pogodzie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 15 stopni, w tym momencie mamy około 8. Jeszcze teraz wiatr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, ale po południu sytuacja może się lekko zmienić, bo też wiatr będzie przybierał na sile, w porywach może osiągać nawet 40 na godzinę. Kiedy w końcu ocieplenie? Czy już jesteśmy skazani na takie wartości na termometrach? Nie do końca, bo już od niedzieli niewykluczone, że powyżej 20.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego w tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
8: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Maksymalnie 2 etaty i do 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany właśnie przez rząd. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu, czyli 6 października, ma zająć się Sejm. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
10: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
8: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot.
11: SK2 Sport.
8: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. Sprawdzamy teraz sytuację na korcie w Singapurze. W nim w turnieju WTA walczy Maja Chwalińska. Polka w drugiej rundzie, już właściwie w trzeciej rundzie, mierzy się z Ukrainką Oleksandrą Olinkową. W pierwszym secie rozbiła rywalkę 6-0, w drugim 4-1, w trzecim na razie remisuje.
11: Proszę bardzo, jakie najświeższe bieżące informacje posprawdzałaś tutaj, no?
8: A jak?
11: Więc trzymamy kciuki w takim razie, tak?
12: Jeden monitor, drugi monitor,
11: tak, trzeci monitor,
12: prawda?
11: Tyle tego oglądania. Dobrze, 8:04, mam nadzieję, że wam wszystkim paliwka dzisiaj nie zabraknie, takiego muzycznego, fajnego, polskiego, u nas takie hity, żeby się doładować totalnie za darmo, nie że 9 za litr.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Bo u nas pylony w ogóle nie mają miejsc na cyfry.
11: Nie.
12: U nas są same pylony bezcyfrowe, widzicie?
11: No, mają tylko na literki i tutaj Lady Punk na przykład. Na tym pierwszym. Pod dieslem jest napisane Margaret. Mhm. Nie wiem czemu. To chyba, że za chwilę Margaret
12: będzie. O, taka nostalgia mnie wzięła. Wiesz, co się kiedyś spod Lady brało?
11: Co się brało?
12: O, takie rzeczy się brało, że ho, ho. Nie powiem o tej porze.
11: A, no
12: ale to wszystko pod Ladą leżało.

0: Ja do tego taki teledysk widzę, że na takiej latającej deskorolce sobie lecę w takim portalu do Asgardu.
1: Do czego?
0: Asgard. Nie ogl- a, ty nie wiesz.
1: Tor.
0: No. Dobra, 12 minut po 8.
1: Dzisiaj 7,99 jak jechałem było.
0: Tak?
1: Tak. Ale pytanie, czy paliwo może być jeszcze droższe?
0: Może być. Mamy najdroższe.

0: Najdroższe państwo w Unii Europejskiej, Finlandia, nawet 12 zł na pylonach i mieszkańcy już strajkują, zapowiadają bojkot na stacjach paliw.
1: Jak to brzmi?
0: Bojkot. Bojkot na stacjach paliw pod hasłem nie tankuj.
1: O, a widzicie, ja jestem lepszy od Finlandczyków. Ja już to dawno odkryłem, że jak nie będę tankował, jadł, włączał światła, mył się, no to wtedy może coś odłożę.

0: Ewentualnie gęsia skórka. Czasami to też są takie objawy stresu, jak ma się 20 sekund i trzeba szybko odpowiadać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj Tomek gra z Olą, Ola gra z Tomkiem. Ktoś z tej dwójki dzisiaj zgarnie prezent marzeń wartości 500. Dzień dobry.
3: Witam.
4: Witam.
0: Jest Ola, jest Tomek, super. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: Ola.
3: Tak?
0: Ola. Dobra.
4: No, Ola. Tak, jasne, jasne.
0: Tak, tak, no
5: tak,
0: to dobrze.
5: Tak, tak, tak, odbiór.
0: Tomek, baza. Tomek dzisiaj zacznie.
5: Lewo, prawo?
3: Prawo.
5: Prawo.
0: Znowu Joker. Ostatnio często te Jokery się losują.
5: Ale zacznij inne, bo jeden był z góry, no
0: są
5: drugi
0: cztery,
5: był z boku.
0: Tak, no. Tylko powiem, że cztery są Jokery na kole.
5: Na kole, tak.
0: Jeden z nich ci się wylosował. Tomek, możesz wybrać sobie literę.
3: K.
0: Kajak.
5: K?
0: Kamień, tak?
3: Kamień.
0: Dobra, 20,
5: kajak, kamień. Dobra.
0: 20 sekund, uwaga.
5: Głośno i wyraźnie. Państwo.
3: Kolumbia.
5: Miasto.
3: Kraków.
5: Znana postać.
3: Kopernik.
5: Roślina.
3: Kaktus.
5: Kolor.
3: Kolor. Karmazynowy.
5: Zawód.
3: Kucharz.
0: Już czas się skończył.
5: Karmazynowy przypływ. Oglądałeś taki film?
0: A jest taki kolor?
5: No pewnie.
0: Tak? No.
5: Karmazynowy to jest chyba taki trochę czerwonawy, nie?
0: Ja bym kobaltowy powiedział. Też by był? No kobalt to jest jakiś pierwiastek, on ma swój kolor,
5: tak,
0: więc pewnie kobaltowy.
5: Ja wiem, ty jesteś po tym AGH czy jakimś
0: jeden,
5: tam innym.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: 6. Na szóstkę odpowiedź.
0: Na szóstkę no odpowiedź. Dobra odpowiedź, no zobaczymy. Ola.
4: Tak.
0: Musisz wyskoczyć poza szkolną skalę, żeby wygrać. W prawo, w lewo?
4: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Nie ma takiej oceny w szkole jak siódemka, no ale ty musisz siódemkę zdobyć, żeby pokonać Tomka. Tak to wygląda. Litera... Oj, znowu prawie Joker, ale nie. Litera N. N jak na...
4: N?
0: N jak na.
5: Ny,
0: jak...
5: Na przykład, nie wiem, koza stoi na... Psie.
0: No, albo N jak noga.
5: O,
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Niemcy.
0: Miasto.
4: Nysza.
0: Tytuł filmu.
4: Nietykalni.
0: Imię.
4: Natalia.
0: Roślina.
4: Narcyz.
0: Potrawa.
4: Naleśnik.
0: Już nie zdążymy zawodu. No dobrze. I teraz tak, tu było. I teraz tytuł filmu Nietykalni.
5: Jest film Nietykalni,
0: no,
5: oczywiście.
0: No to żeście zrobili, teraz policzyliście.
5: Ale żeście zrobili.
0: Dogryweczka będzie. Będzie dogryweczka. Tomek, jesteś?
3: Nie wygrywamy oboje.
0: Nie.
5: Ma zwycięzca tak może być tylko jeden.
0: Tylko
5: lub
0: jeden. Dogrywka. Dogrywka, która jest bardzo kontrowersyjna czasami. Ale to trudno, takie mamy uszy. Polega na tym, że wylosujemy literę. Jak się wylosuje litera, to Jarząbek powie kategorię. I jeśli chcecie udzielić odpowiedzi jako pierwsi, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Bądź odpowiedź nie padnie też w 3 sekundy, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Ola?
4: Tak.
0: Dobrze, pamiętajcie, zgłaszamy się swoim imieniem. Litera wylosowała się L.
4: Elia.
0: Aleksandra. A jaka kategoria?
5: No. Ja jeszcze nie powiedziałem kategorii.
0: No dobra, tu powiedzmy, że to jeszcze tak ci podarujemy to jakoś.
5: No uwaga.
0: Ale jest...
3: Litera L była.
0: Tak, L jak lampa.
5: Albo jak lalka na przykład ostatnio.
0: L jak lalka, L jak lampa. I teraz jest litera L, to już wiecie. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem, a kategoria to...
5: W piekarni.
3: Tomek.
0: Tomek, słuchamy. Raz, dwa,
5: no,
3: Lukrecja.
0: Już ci miałem mówić, że nie udzieliłeś odpowiedzi. Tomek, prezent marzeń jest twój do Oli, nagrody pocieszenia. Dziękujemy wam ślicznie, kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Zaraz będzie pytania, gdzie lukrecja? Gdzie lukrecja w piekarni?
0: Jest.
5: No jest oczywiście, no słodzik jest przecież.
0: No można posłodzić
5: sobie. Można posłodzić lukrecją. No.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Pierwszy dzień jesieni dzisiaj, zarówno tej kalendarzowej, jak i astronomicznej. No i widać to w pogodzie. Trochę chmur dzisiaj na niebie. Będą też chwile z przejaśnieniami, będą chwile ze słońcem, ale i niewykluczone, że przelotny deszcz nas dzisiaj spotka, więc parasol lepiej mieć przy sobie. Maksymalnie do 15 stopni dziś na krakowskich termometrach. Jeżeli ktoś czeka na ocieplenie, to proszę się uzbroić w cierpliwość do niedzieli, bo wtedy ma być nawet ponad 20.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Ten rano ogłoszono w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Narkotyki w paczkach z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Mazowiecka KAS przejęła blisko 4 kg marihuany. Zatrzymano 3 mężczyzn. W ich mieszkaniach znaleziono kolejne narkotyki i sprzęt do ich porcjowania. Cała trójka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka rozbiła Aleksandrę Olinkową 6-0, 6-1.

0: zobacz, włączyło nam się samo. A zawsze się trzeba było poczekać trochę. Ale dobra, to znaczy, że 23 września bierzemy cały czas na tapet i cofamy się w czasie, szukamy newsów, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: To sprawdzamy, co tam pisali wtedy. O, i na przykład coś takiego jest. Tysiące kobiet uprawiających najstarszy zawód świata, ciekawe jaki to zawód, wyszły na ulicę Seulu, by wyrazić swój sprzeciw wobec wydanego przez rząd Korei Południowej przepisu zakładającego delegalizację prostytucji. Pisał portal WP 23 września 2011 roku.
0: Jak rząd coś zabiera, to się wychodzi na ulicę. Tak. I protestuje, to tak proste. Jest. A w tym zawodzie to już szczególnie, bo w nim chodzi przecież o to, żeby dawać.

0: Polska też zmieniła się na lepsze, jak wstąpiliśmy do tej Unii Europejskiej,
1: prawda? Na to wygląda. Ostatnio marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, w jakiejś tam konferencji lewicy, wymieniał plusy przystąpienia do Unii Europejskiej. I najpierw jakby opowiadał, jak to było, zanim tej Unii Europejskiej nie było.
2: Pamiętam w Czechach, na granicy czesko-austriackiej, siedziałem w tym maluchu 11 godzin. Nie było Unii Europejskiej. Stałem w polu, bo nie było po prostu kibli.
0: No widzicie, przed Unią Europejską byliśmy w polu, przynajmniej pan marszałek był w polu i w tym miejscu proponuję, żeby w tym miejscu postawić panu marszałkowi, nie wiem, jakąś tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu pan marszałek był w polu. Albo na przykład obelisk jakiś można tam postawić.
1: Nie, no to słyszałeś, nie? Pan marszałek już tam postawił figurkę z brązu. SK2.

0: Wyobraźcie sobie, jak Ząbka, że gra solówkę w tym utworze. Wygina śmiało ciało, żebyście mieli dobrze w drodze do tej pracy na dziewiątą. Zostało wam 5,5 minuty, tak chciałem powiedzieć.
1: A ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj 23 dzień września, więc dzień spadającego liścia.
0: Uważajcie, żeby nie dostać tak, z liścia.
1: Tak jest, a jak wam już liść spadnie, to nadstawcie drugi policzek. Eskad.

0: SK2. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renomą Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renomą Auto. Dostępne również w wersji 7-osobowej.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Z newsów drogowych już od jutra kolejny etap remontu na Grzegórzeckiej. Ulica od Ronda Grzegórzeckiego do ulicy Świętego Łazarza będzie zamknięta w obu kierunkach i takie utrudnienia mają tam potrwać do 2 października. Sytuacja pogodowa teraz, jak będzie się prezentować? Do 15 stopni dzisiaj na krakowskich termometrach, chwile z pochmurnym niebem, ale też momenty z przejaśnieniami i ze słońcem. Wyższa temperatura i poprawa pogody od niedzieli.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Zbliża się 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Akcja CBA i zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Agenci zatrzymali Annę P. i Piotra M. Oboje zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to narazić Skarb Państwa na ponad 8 milionów złotych strat. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie w miejscowości, w tej podstawówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z wrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
18: Naprawdę, w szoku jestem.
19: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
18: On chodzi z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
19: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
20: Ciężki temat.
17: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Dziś rozpoczęła się jesień, zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak spędzać będą jesienne wieczory.
21: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
22: Spacer z dzieckiem.
23: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
17: A jesień potrwa do 21 grudnia.
0: SK2 News, Kraków.
16: Krystian Nis. Groźny wypadek na autostradzie A4 pod Niepołomicami. Wczoraj późnym wieczorem na trasie w kierunku Krakowa ciężarówka zderzyła się z busem, którym podróżowało 7 osób. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował jedną ranną osobę do szpitala. Już od jutra na Wawelu rusza pokaz iluminacji Ogrody Światłem Malowane. Przez 4 wieczory od czwartku do niedzieli Ogrody Królewskie po zmroku rozświetlą specjalne instalacje świetlne eksponujące architekturę i zieleń wzgórza. Spacerować wśród iluminacji będzie można od 19 do 23.
2: Półtorej minuty po godzinie 9. Jaki piękny mamy dziś dzień. Po pierwsze, mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni i to wcale nie oznacza nic złego, absolutnie nie. Po drugie, mamy dzisiaj urodziny Pauliny. O tak! Wszystkiego najlepszego,
1: dziękuję,
2: kochana.
1: Dziękuję bardzo.
2: Trzeba świętować, więc składamy ci najlepsze życzenia i będziemy grać najlepsze polskie hity też dla ciebie, droga
1: biorę
2: Paulinko.
1: Wszystko, biorę wszystko.
2: Dobrze, no to gramy Anna Jurksztowicz. Stan pogody to na dobry początek. Idealnie się składa na pierwszy dzień jesieni. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Demono i statki na niebie, 15,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, witamy, to Radio SK2, to najlepsze polskie hity. Towarzyszymy Wam w pracy, bądź w domu, bądź w podróży, gdziekolwiek jesteście, gramy Wam najlepsze polskie hity. Dzisiaj 23 dzień września, a co to oznacza? Dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień jesieni. Świętujemy pierwszy dzień jesieni i ja specjalnie powiedziałam, że świętujemy, bo my nie możemy być załamani, źli, że lato już minęło. Musimy wyciągać to, co najlepsze. Więc ja o poranku przychodzę do Was z pytaniem, jak ta jesień na Was wpływa? Co Wy w tej jesieni najbardziej lubicie? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości. Mam oczywiście gadżety Radia SK2, na przykład czerwone, piękne kubki, w których jesienna herbatka będzie smakowała idealnie i którymi się z Wami mogę podzielić. To co? Wy piszecie, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej już teraz. Daria Zawiałow i Artur Rojek z numerem Dziwna. SK2.

0: Still Love i Irish. Tak wam gramy 25 minut. Po godzinie 9 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Wy cały czas możecie pisać, dlaczego i za co lubicie jesień. A ja już teraz przychodzę do was z...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, z wehikuł czasu w Radiu SK2 i z numerem, który wielu z was bardzo dobrze zna. Myślę, że wszyscy go znają. Znają zarówno artystę, ale znają też ten numer. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. I byle było tak. No bo cofamy się do roku 1976. Właśnie wtedy ukazał się ten numer na płycie Rysunek na szkle. No i rzeczywiście to był taki początek solowej kariery artysty tuż po odejściu z zespołu Trubadurzy. Ta kariera rozpędziła się bardzo, ale to bardzo szybko. A ten numer gra nam w głowach aż do dzisiaj. A także w Radiu SK2. Krzysztof Krawczyk i byle było tak. Już teraz.

0: Baranowski, lubię być z nią. Tak jest, a Radio SK2 lubi być z wami, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że wy również lubicie być z SK2. Już teraz przychodzę do was z nowością, o której opowiem wam już za chwilę trochę więcej. Moi drodzy, mowa o Sanach. Był kapitan, było itp. itd. Przyszedł czas na nowość. Sanach i Cichosza. To jest taki numer, który ma podobno zwiastować początek nowego etapu w twórczości artystki. Czy tak będzie, to się okaże. Ale my już teraz gramy wam najnowszy numer od Sanach. Cichosza w Radiu SK2.
1: SK2.
0: To jeszcze dodam, że w teledysku wystąpił także Maciej Musiał.

0: Jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość na naszej playliście. To jest też propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer również możecie głosować. Ale moi drodzy, ja się was pytam, za co wy lubicie jesień? I uwaga, odezwał się do nas słuchacz Tomek, który aktualnie przebywa na Teneryfie, ale już cieszy się, że do Polski na tę piękną, złotą jesień wraca.
1: Za co lubię jesień? No, ja uwielbiam jesień za kolory, są wspaniałe. Za co jeszcze lubię? Za ciepłą herbatę. Bardzo lubię, jak słyszę deszcz stukający o szybę.
0: No to Tomku, jeżeli ty tak dużo rzeczy lubisz z tej jesieni, to ja ci muszę wręczyć taki kubek, żebyś mógł tą jesienną dobrą herbatkę sobie z niego pić, jak już wrócisz do Polski. A teraz jeszcze korzystaj i się wygrzewaj, bo w Polsce temperatury na pewno niższe niż na Teneryfie.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
6: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na Dni Otwarte w Inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Kombi Black and White, tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 9. Swoją drogą dzisiaj pierwszy dzień jesieni, oj ta jesień to ma dużo kolorów, a wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 pisać o tym, za co lubicie jesień, dlaczego ta jesień jest taka fajna, wyciągnijmy to, co najlepsze właśnie z tej pory roku. A już za chwilę wyciągniemy najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Michał Szczygieł.
1: Reklama.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września. Zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
8: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Dla spragnionych ciepła to nie mam zbyt dobrych wieści, przynajmniej na najbliższy czas. Dzisiaj ma być najwyżej 15 stopni, podobnie zresztą jutro. O ile dzisiaj jest szansa na przejaśnienia, na to, że nawet słoneczne chwile w Krakowie, o tyle już jutro parasol na pewno się przyda, bo widać dosyć intensywne opady. Ale na horyzoncie jest światełko nadziei, 20 stopni ma być w niedzielę i dużo światła słonecznego przez cały przyszły tydzień. Zostańcie koniecznie z nami.
14: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK2, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
15: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
14: Przełożone spotkanie szefa MON z sekretarzem obrony USA. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z Pete'em Hegsethem m.in. o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Amerykanie przełożyli rozmowy z powodu wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki komentuje: niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie.
1: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
14: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Superekspresu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
12: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
16: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
14: A jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach.
17: SK2 News, Kraków.
13: Christian Nis, już w tę niedzielę krakowianie wybiorą nowego gospodarza miasta wśród 8 kandydatów. Jakie nastroje panują przed wyborami? Kuba Solarz.
18: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
19: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
13: A w nocy z piątku na sobotę zacznie się cisza wyborcza. Kolejny etap remontu na Grzegórzeckiej od jutra, ulica od Ronda do Świętego Łazarza będzie zamknięta w obu kierunkach. Utrudnienia mają potrwać się do 2 października.
0: 3 minuty po godzinie 10. My gramy dalej najlepsze polskie hity, ale z racji tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to pytamy was, co najbardziej w tej jesieni lubicie. Piszcie na Messengerze Radio SK2, wysyłajcie głosówki. Mam kubki, z których bardzo dobrze będzie smakowała jesienna herbatka. Ale zanim te kubki rozdam, no to gram. Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam. 10.

0: Happy Set, zanim pójdę. 18,5 minuty po godzinie 10 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, środa. Środa to taki mały piątek, pamiętajcie o tym. No i ja pytam was, dlaczego ta jesień jest fajna? Co w tej jesieni najbardziej lubicie? I odezwał się do nas Artur. Halo Arturze.
1: Co ja najbardziej lubię w jesieni? Najbardziej w jesieni lubię zaparzyć sobie ciepłą herbatę z miodem, pomarańczą, limon, goździkami i miodem. Wtedy jest taka pyszna i człowiek już wie, że niedługo nadejdzie okres zimowy.
0: To prawda, Arturze, dziękujemy bardzo. No moi drodzy, jakbyście potrzebowali przepisu na taką idealną jesienną herbatkę, to proszę bardzo, na słuchacza Artura zawsze można liczyć, ale na Radio SK2 też można liczyć, bo żebyś ty miał pić, w czym pić tę herbatę, to my ci dajemy kubek czerwony, piękny, z logiem Radio SK2. Życzymy smacznego i czekamy na zdjęcia tej pięknej herbaty. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A was cały czas pytam i cały czas czekam na wasze wiadomości, co lubicie w jesieni. Pokażmy, że ta jesień nie jest taka zła, jest piękna i nawet deszcz może być przyjemny.
2: SK2.

0: Emigranci na falochronie, 20 minut przed godziną 11. O tak będzie brzmiało lepiej, tak pokazują nasze radiowe zegary, ale zanim jeszcze do tej 11 sobie dobijemy, no to gramy najlepsze polskie hity i pytamy was, co najbardziej lubicie w jesieni. Kasia się odezwała, napisała tak. Dla mnie jesień ma wszystkie kolory miłości, bo właśnie jesienią poznałam mojego męża, z którym jestem ponad 20 lat i z dnia na dzień kochamy się coraz mocniej. Uwielbiam długie wspólne wieczory przy świecach z gorącą herbatą, uwielbiam nasze wypady do lasu na grzyby, potem picie kawy i czyszczenie grzybków, a także robienie przetworów. Oj Kasiu, myślę, że wiele osób się teraz rozmarzyło i chciałoby, żeby ta jesień wyglądała właśnie tak jak u ciebie.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
7: I po reklamie.

0: Sanach i No Sorry, tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 10. 11 zbliża się wielkimi krokami, a jak 11, to najnowsze informacje z kraju i ze świata, a także kolejne najlepsze polskie hity. Jakie, tego na razie zdradzać nie będę, po prostu zostańcie z nami. Albo nie, powiem, będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Z numerem później ci opowiem.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
16: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września. Zakład uzdatniania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
18: Sprawdzamy teraz, co z tą pogodą w najbliższym czasie. Dzisiaj ma być maksymalnie 15 stopni w Krakowie, więc bez szału, bez rewelacji. No i tak właściwie będzie aż do soboty. W niedzielę lekki pogodowy przełom, bo w końcu temperatura ma osiągnąć 20. I przy tej 20 zatrzymamy się przez cały kolejny tydzień. Oczywiście mowa o najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj maksymalnie 15, trochę chmur, ale chwile ze słońcem też będą.
0: Yeah.
19: Jest 11, Paulina Horbaczowska, to są newsy Eski 2. Incydent na torach w Wiedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki ułożone na torach. Uszkodzone zostały lokomotywy, ale nikt nie ucierpiał. Pociągi się nie wykoleiły. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin, a policja i prokuratura prowadzą śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w komunikacji. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Piotr M. i Anna P. jeszcze dziś mają trafić do rzeszowskiej prokuratury. Oboje byli członkami zarządu spółki Solwer, która realizowała dla PFN kampanię Sprawiedliwe Sądy. Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika, a Anna P. pracuje w Kancelarii Prezydenta.
20: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
19: Mówi Dorotea Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać wkrótce przesłuchani. Dziś pierwszy dzień jesieni, czas zatem na zmianę codziennych nawyków. Chłodniejsze dni to sygnał, żeby zadbać o odporność, sen i więcej ruchu. Warto też przygotować się na sezon krótszych dni i niższych temperatur.
21: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
22: Miodek, cytrynka.
23: Wyrabiać swoją własną odporność.
24: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw. Jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
25: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
26: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę.
27: Warstwowo, tak.
28: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
19: Pomoże oczywiście także każda forma aktywności. Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
29: SK2 News, Kraków.
18: Krystian Lis. W czasie niedzielnych wyborów prezydenta Krakowa pacjenci szpitali i mieszkańcy DPS-ów zagłosują bez wstawania z łóżka. Miejska Komisja Wyborcza wprowadza mobilne urny, z którymi członkowie komisji odwiedzą pacjentów w salach. W mieście lokale będą otwarte od 7 do 21. Nowoczesny budynek z pełnym monitoringiem Szpital Babińskiego stawia na nowe rozwiązania w psychiatrii sądowej. Podpisano umowę na projekt nowego obiektu, mówi Michał Tochowicz, dyrektor szpitala.
30: Wszystko po to, żeby poprawić komfort, bezpieczeństwo pacjentów i personelu w nim pracującego.
18: Pierwsi pacjenci mają zostać przyjęci za 3 lata.
0: 2,5 minuty po godzinie 11. Czy ty, Paulinko, wypiłaś już kawę?
19: Jedną zdążyłam.
0: Ale ty masz tyle pracy, że w sumie kawa nie jest ci potrzebna.
19: Nie, zdecydowanie nie, ale mam nadzieję, że na jeszcze chociaż jedną się dzisiaj załapię.
0: O tak, a jeśli wy jeszcze kawy nie wypiliście, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie udać się do tej służbowej, firmowej kuchni i kawę zrobić, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Na dobry początek Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Blizzard i ciągle pada w Radio SK2, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, to nie jest piosenka prorocza, bo ja sobie patrzę na prognozy pogody na tę jesień i okej, trochę deszczu się pojawi, no ale jak jesień, no to musi trochę popadać. Natomiast moi drodzy, od niedzieli idzie ocieplenie. Od niedzieli, przez najbliższy cały kolejny tydzień będziemy mieć temperatury około 18-20 stopni w wielu częściach Polski i mam nadzieję, że to się nie zmieni. I że to słońce zobaczymy, i że tego deszczu nie będzie, i piosenki tej śpiewać nie będziemy. Już teraz Sarsa i bronię się w Radiu SK2. SK2.

0: Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. A już teraz w Radio SK2 Wehikuł Czasu.
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: Przenosimy się do roku 1988 roku, bo to wtedy niespełna 15-letni Krzysztof Antkowiak wykonał numer Zakazany Owoc na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I ten numer spowodował, że stał się on bardzo popularny. Można powiedzieć, że ta piosenka błyskawicznie wyniosła go na szczyt popularności, no ale też stała się dla niego ogromnym wyzwaniem. Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc już teraz w Radiu SK2.

0: jeszcze.
1: Mija lato choć bez ciebie, ale i tak będzie pięknie. Tak nam właśnie śpiewa Marisa. No i nie możemy się nie zgodzić. Bo dzisiaj co prawda pierwszy dzień wiosny, ale my się jesieni, ale my się jesieni absolutnie nie boimy. Na wiosnę czekamy z niecierpliwością i gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas niezależnie od tego, jaka jest pora roku, co robicie, gdzie jesteście i która jest godzina. Ja wiem, że czas taki, że jesteście w pracy. Większość z was czeka na jakieś spotkanie, odpisuje na maile, ale my gramy tak, żebyście mogli się też trochę zrelaksować. Już za chwilę Piersi i Bałkanica, będzie można potuptać nóżką, ale będzie też Jonatan, PZ i Liwka z numerem Obejmuje noce.
2: SK2. Reklama.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Tak, to ja mogę kończyć nasze wspólne spotkania. Manam i cykady na cykladach w Radiu SK2 na zakończenie godziny 11. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie. Najlepsze polskie hity zostają z wami. Podpowiem, że będzie m.in. Oskar Cyms i Bez końca. I te numery będzie wam grał najprzystojniejszy, najfajniejszy Kamil Kowalski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia jutro.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgach.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
9: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni.
1: A jazda na gazie po prostu się opłaca, przyznają kierowcy.
2: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km. Na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało.
3: Jak wychodzi? Taniej?
4: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Podobnie jak w przypadku benzyny, ceny LPG również mogą wzrosnąć. Obecnie za litr autogazu trzeba zapłacić około 3 zł i 8 groszy. Do końca tygodnia ceny mogą wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy.
5: SK2 News, Kraków.
6: Krystian Lis, małopolscy łowcy głów namierzyli w Nowej Hucie poszukiwanego 29-latka. Mężczyzna kierował gangiem oszukującym seniorów metodą na wnuczkę i zlecił wyłudzenie setek tysięcy złotych. Ma trafić do aresztu i odbyć zasądzony wcześniej wyrok. Już w ten piątek przed nami 20 małopolska noc naukowców. Głównym gospodarzem będzie krakowski Kogiteon, mówi jego dyrektor programowa Justyna Smoleń.
7: Otwieramy również nasze laboratoria. Specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej. Pokaz naukowy.
6: W całym regionie czekają eksperymenty, warsztaty i pokazy. Patronuje Radio SK.
8: Mamy niecałe 90 dni, kiedy możemy poczuć się jak bogacze, proszę państwa. Ale to dlatego, że jest złota jesień, może nie dzisiaj, ale przed nami na pewno. Drzewa już delikatnie zrzucają swoje włosy, bo tak jest, ale wiosną znów je zapuszczą, tak jak teraz chciałbym zapuścić dla was 10 polskich hitów, też z jesiennym vibe'em po drodze.
5: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
5: SK2.
8: I to takie hity, które lubicie. Na przykład Kuba, który dla was przygotowuje newsy w SC2, on bardzo lubi ten numer. Powiedział, że to jego ulubiony kombiaków.
10: To prawda.
8: No to jaki jest tytuł?
10: Już ci nie wybaczę.
8: Już ci nie wybaczę. No bo podchodzi do ciebie kumpel, mówi: wiesz, Kuba, porysowałem ci auto. Już ci nie wybaczę. Kombi w SC2.

0: Testosteron u Kai, ale także u Kamila Nosela cały czas buzuje. On bardzo lubi wkręcać. Ciekawe, czy ktoś po tym telefonie go za coś oskarży w SC2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklinera Czesław. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
2: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
3: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. No. A widzę, tak, że ten problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
2: nie
3: tam się...
2: Nie został rozwiązany.
3: Co tam się wydarzyło?
2: Tam te pszczoły po prostu mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
3: Ale jakby...
2: Zakopowali.
3: Moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą.
2: Bez otwartego okna nie. No, ale one są tutaj...
3: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
2: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
3: No to powiedz mi pan, ile masz pan tam okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
2: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to no. Mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
3: Dobra, to tak, jak panu zależy na czasie...
2: Więcej tych,
3: no. To, moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem z głowy.
2: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak to chcemy być.
3: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam, tutaj nie
2: ja
3: ma...
2: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oktami, jak tam, jak my to widzimy.
3: A to inaczej, bo jak tak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
2: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak mam dwa ule, no to przecież by tam...
3: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
2: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
3: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
2: No nie wiem właśnie, musiałbym...
3: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
2: No dobra, ale kościoła tak metrażowo, bo to nie jest...
3: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
2: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
3: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
4: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
1: Nosel wkręca.
0: Jeżeli chcielibyście, aby do kogoś z waszych znajomych albo do rodzinki bzyknął, czyli zadzwonił Kamil Nosel i zrobił niezłą wkrętę, zgłaszajcie się na sk2.pl, zakładka wygraj, no i tam oczywiście możecie wygrać i wykręcić komuś taki numerek z Noselem w roli głównej.

0: мелодия. Той нотек, тайн часовия. Камелодия.
1: СК2, Краков.

0: Kult w SC2 i gdy nie ma dzieci, a skoro już o tym mowa, to teraz dla pewnej dziewczynki brawa. Bo moi drodzy, 6-letnia Chinka Lian Yunshi ustanowiła rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika. Ułożyła kostkę, proszę Państwa, w 4,5 sekundy. No to w przyszłości koniecznie musi założyć firmę. Taką od układania kostki brukowej.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
6: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

Podcastaholic Slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy klip Westy 2, również najnowsze wiadomości punktualnie o godzinie 13, a w nich między innymi o takich kombinatorach, krętaczach, którzy to chcą nam niby pomóc w załatwieniu w pewnej sprawy w ZUS-ie, ale okazuje się, że nie za darmo.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
13: I po reklamie.
14: Niewiele dobrego dziś w pogodzie. Jest chłodno, pochmurno i nadal możliwe opady deszczu. 15 stopni, czyli zaledwie o 1 stopień więcej niż wczoraj, pokazują w Krakowie termometry. I do końca tego dnia niewiele się zmieni. Przełomowa ma być niedziela. Wtedy w końcu wyjrzy słońce i podniesie się temperatura nawet do 20 stopni. Dobra pasa ma też się w pogodzie utrzymać przez cały kolejny tydzień. Zostańcie z nami, za chwilę newsy.
0: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
15: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej.
0: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa w domu kobiety zabezpieczono dowody.
15: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
0: A przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Dron zaatakował obiekty infrastruktury krytycznej, uszkodzono też budynki mieszkalne. W związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. Zginęła tam jedna osoba, 8 zostało rannych. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed pośrednikami, którzy oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
1: Przedstawiciele odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów. Dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach.
0: Ostrzega Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Za pomoc przy świadczeniu firmy potrafią pobierać bardzo wysokie kwoty. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie.
13: SK2 News, Kraków.
14: Kasia Snakowska. Już nie 8, a 7 kandydatów powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa, bo Jan Hoffman przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Obaj deklarują wspólną realizację programu, a w nim m.in. zmianę w strefie czystego transportu i powrót 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej.
16: Zgodnie z procedurą wycofuje swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa.
14: Mówi Jan Hoffman. Remont mostu Kotlarskiego na finiszu. W przyszłym tygodniu wykonane zostaną jeszcze ostatnie prace porządkowe. Rozbiórka przełączek na torowisku będzie prowadzona nocami.
17: Jesień oficjalnie już rozgościła nam się w kalendarzu. Czas w takim razie zakasać rękawy i zabrać się, kochani, za kiszenie kapusty. My bardzo lubimy z Kubą kiszoną kapustę.
18: Oj, tak.
17: Kiszonki to jest samo zdrowie, witaminka C, to jest odporność.
18: Taka sam raz na jesień.
17: Naturalna ochrona przed tymi wszystkimi wirusami, tymi paskustwami, które już zaczynają latać w powietrzu. A co jeszcze robi fajnie człowiekowi jesienią? No, jak kapustę kisimy, to tutaj świeże polskie hity.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.
20: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
17: Mrozu, Artur Gadowski, Roxana Węgiel, Vixen na samym początku. Nie robimy kwaśnych min.
21: Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Hey. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Hey. Chociaż przyszłość to blind box. Ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Artur Gadowski i szczęśliwego Nowego Jorku w SC2, a nagłówki z pierwszych stron nowojorskich gazet tutaj czytam. O tym dziś będą też mówić w dziennikach telewizyjnych wieczorem, na pewno u nas. Amerykańska stała baza wojskowa, tylko kwestią czasu. Stała baza wojskowa USA&A w Polsce coraz bliżej. Ale jak blisko? Kiedy powstanie? Otwarcie ma być w ciągu tak 2 lat, za to już dzisiaj, jesienią, nie amerykańską, ale w Polsce zupełnie inną bazę otwieramy.
1: Baza wirusów została zaktualizowana.
2: SK2.
0: W bazie muzycznej Daria Zawiałow, Jeszcze Mrozu, a to już Roxy Węgiel w SC2.

0: A kto chce do wehikułu czasu w S2, zapraszam serdecznie do środeczka.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już w naszym wehikule czasu puszczam wam w naszym odtwarzaczu zabytkowym utwór, z którym wiąże się bardzo wiele ciekawych, zakulisowych historii. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. To jest kawałek, który ma prawie 50 lat, a historia ciekawa z nim taka jedna, że przekupstwo w telewizji tutaj było i wchodziło w grę. Zbigniew Hołdys, wtedy akurat kojarzony z rockowym brzmieniem i zespołem Perfekt, bo chłopaki zaczynali występować. No Zbyszek nie chciał śpiewać w tej piosence. Uważał, że on tak nie potrafi, on jest rockmanem, a to trzeba tak ładnie, grzecznie zaśpiewać. No i wstydził się też w takim popowym repertuarze, jak on przecież twardo i ostro na rockowo śpiewa. Anna Jantar była jednak nieugięta i przekupiła Zbyszka. Powiedziała mu, że jeżeli on nagra z nią ten utwór, to ona załatwi Perfektowi występ w telewizji.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I Anna Jantar miała wtyki w telewizji. Tak też się stało. Perfekt wystąpił i do tego jeszcze zabierała chłopaków, żeby jej grali na koncertach w całej Polsce, a także i dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar, Zbyszek Hołdys, kobieta, która ma rację zawsze.
2: Byłaś

0: Pierwszy dzień jesieni nie mogłem wam tego nie zagrać. Pierwszego miejsca gorącej polskiej dwudziestki, czyli Mira Fiori Artura Rojka w SC2. Jeżeli nie chcecie, aby ten kawałek spadł z pierwszego miejsca jak liść na ziemię, to go otulcie swoim ciepłym jak sweterek głosem na sk2.pl.
1: SK2.
0: Zróbcie to. Tak, tak, tak, zróbcie. Choć chłopaki z T-Love już za chwilę będą śpiewać nie, nie, nie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
17: I po reklamie.

0: Poranek z chłodem, wieczór z kocykiem, czas takich krótszych dni się zaczyna, ale i dłuższych wieczorów, podczas których również potrafimy w ST2 odpowiednimi polskimi hitami zrobić klimat. Takim jak ten, Bajm, dwa serca i dwa smutki. A za 4 minuty, czyli 2 razy 2, punktualnie 14 i najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko 1,49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę!
13: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Parasol to jest obowiązkowe wyposażenie w tym tygodniu, bo opady, te przelotne i te bardziej intensywne, mogą nas zaskoczyć w każdej chwili. Tak będzie do soboty łącznie, a od niedzieli w prognozach poprawa pogody, słońce i cieplej. Na dziś w Krakowie zaledwie 15 stopni na termometrach, a w nocy 9 stopni w tym najchłodniejszym momencie. Wiatr wciąż jest umiarkowany i porywisty. Zostańcie z nami, już za chwilę newsy.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Poderwano myśliwce, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Do zdarzenia doszło na północ od Braniewa. Śmigłowiec Mi-8 sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wykonywał lot z obwodu królewieckiego. W polskiej przestrzeni powietrznej przebywał przez 42 sekundy. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
1: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
0: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
6: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski. Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo.
0: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. A przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Aplikacja pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
14: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
0: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
22: SK2 News, Kraków.
25: Kasia Smakowska. Dziesiątki instytucji, setki wydarzeń w ramach tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców. To już w piątek. Na stronie nocnaukowców.malopolska.pl nadal można rejestrować się na wybrane eventy.
26: Poprzez takie nocne zajęcia będzie można budować swoje pasje i talent.
25: Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek Małopolski. Radio SK patronuje tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców. A w niedzielę na krakowskim rynku obchody Światowego Dnia Serca będą bezpłatne badania i porady specjalistów od 10 do 15 bez zapisów.
27: Jest środa, jest obiad, jest jesień, czego chcieć więcej. Kuba, co tam jadłeś?
28: Co jadłem
27: dobrego? Dobrego, bo pachnie.
28: Sałatkę jadłem z zeszłego sezonu, słuchaj.
27: O, czyli była robiona, rozumiem, jeszcze latem.
28: Tak, jeszcze latem.
27: Bo dzisiaj jesień.
28: A jakoś, co tam? Jakoś wczoraj wieczorem.
27: Co w tej sałatce miałeś dobrego?
28: A co
27: bo już
28: było?
27: Zjedzona, więc co było?
28: A warzywka, fasolka, inne takie.
27: Czyli taka sałatka, nazwijmy ją, było lato, lata nie ma, ale ta sałatka wciąż trzyma.
29: 10 hitów.
30: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
27: Życzymy wam w Esce 2 smacznego, a teraz ślub, a na ślubie... Może taki krem, panna młoda w kaloszach, Monika Brodka?

0: Lady Punk, stacja Warszawa w SC2. Gramy tylko 100% polskiej muzyki, za to 40% przysłowiowe pół litra ma kosztować 40 zł. Czytam właśnie w kolorowej prasie, rząd kombinuje przy podwyżkach cen wódki.
1: SK2.
0: Patrząc na ceny benzyny, już jesteśmy przyzwyczajeni do drogiego tankowania.

0: No dzisiaj to będzie miał na pewno nieprzespaną noc. Ryszard Sygitowicz na gitarze, w SC2 też Grzegorz Markowski, którego słyszycie, i dzisiaj pan Grzegorz ma urodziny. Legendarny wokalista Perfektu kończy 73 lata i świętuje w Hiszpanii. Panie Grzegorzu, zdrowia, radości, samych słonecznych lat życia dla naszego niepokonanego torreadora.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
11: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września. Zakład uzdatniania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: Ulica Mistrzejowicka już nie na skróty dla ciężarówek. Zostały tam zamontowane bramownice ograniczające wysokość pojazdów. Mimo limitów tonażu ulica wciąż była chętnie wykorzystywana jako skrót przez samochody ciężarowe. Teraz ma się to zmienić. Przypomnę jeszcze o zmianach na remontowanej Alei Przyjaźni. W tym tygodniu prace przeniosły się i utrudnienia mamy od krzyżówki z ulicą Gardy Godlewskiego do rejonu apteki. Do 15 stopni dziś w Krakowie i pochmurno.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Przed południem śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
21: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
1: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Prewencyjnie poderwano polskie myśliwce. Dziś w szkole bez lekcji. Wójt gminy Turośl chce, żeby we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach, niedaleko Łomży.
23: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
1: Mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki oraz rodzice. 100 strażaków w akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie, niedaleko Bełchatowa. Służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
24: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
25: Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
26: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
25: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników, gdy dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
22: A ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
27: SK2 News, Kraków.
0: Kasia Stankowska. 5 dni do wyborów, już nie 8, a 7 kandydatów zobaczymy na listach. Jan Hoffman zrezygnował dziś ze startu i przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. A my pytamy krakowian, jak oceniają trwającą kampanię wyborczą.
28: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów.
29: Według nas mało się na ten temat słyszy.
28: No nie najwyższych lotów.
0: A jeszcze dziś w newsach z Krakowa powiemy o tym, jakie propozycje kandydaci mają dla młodych. A do niedzieli możemy też wybierać projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Online albo stacjonarnie. Do podziału mamy 54 miliony złotych.
30: Dzisiaj twoje święto. Wiem, że świętujesz.
31: Jeszcze jak?
30: No, a jakie to święto, powiedzmy?
31: No pierwszy dzień jesieni.
30: No i nasza tutaj
31: oczywiście
30: radiowa główna jesieniara, czyli Jakub Konieczkowicz, ma dzisiaj swoje święto, więc jeżeli lubicie jesień tak jak Jakub, to przypominam, dzisiaj rozpoczynamy to święto.
31: Rośniemy w siłę, jesieniary.
30: Dokładnie tak. Antonina Van Dessel, dzień dobry. I zaczynamy nasze spotkanie.

Depres, Bojo Cię Kocham i teraz o miłości będzie, ale o miłości pająków, bo mam coś, co idealnie pasuje do jesieni, no bo w końcu dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Okazuje się, słuchajcie, że nie tylko my zaczynamy jesienią szukać ciepłego kąta. Jesienią pająki robią sobie większy ruch po naszych mieszkaniach, ale spokojnie, nie dlatego, że nagle odkryły, że mamy ogrzewanie. Pająki mają wtedy po prostu sezon godowy, więc panowie ruszają w teren w poszukiwaniu partnerek. Czyli jeżeli ostatnio widzicie pająka spacerującego po ścianie, no to on nie przyszedł was przestraszyć, więc może tym kapciem od razu go nie zabijajcie, bo on po prostu jest na randce. I zdecydowanie ma bardziej ambitny plan na jesień, no niż my.

0: Budka Suflera, Twoje Radio, a już teraz u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz w naszym radiu w SC2.
1: Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z problemami. Chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia. Z kolei zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. W poniedziałek Rada Społeczna Szpitala, dyrekcja ma na niej przedstawić częściowy program naprawczy. Już w piątek półfinały Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polska już czeka na swojego rywala. Będzie nim zwycięzca dzisiejszego ćwierćfinału Belgia kontra Słowenia. Spotkanie rozpoczyna się o 16:00.

0: Ale widzicie, my tu robimy wam takie niespodzianki. Sami i lato 2000, a dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No ale dodatkowo oprócz tego mamy jednocześnie dzień spadającego liścia. Czyli liście mają dzisiaj swoje święto i świętują dokładnie tak, jak potrafią, czyli spadając. I trochę im zazdroszczę, bo wyobraźcie sobie mieć taki poziom luzu. Całe lato stoisz na drzewie, a we wrześniu po prostu mówisz: dobra, ja wysiadam. No i sobie lecisz. A człowiek nawet jak ma ochotę gdzieś odlecieć, no to jeszcze musi odpisać na wiadomości na przykład, albo posłuchać szefa, co tam mówi.
1: SK2. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
8: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
11: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść,

0: Tak ładnie na kilka chwil przed godziną 16 zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz numer Tatuaż. Po 16 też będą bardzo ładnie śpiewać i na pewno w 100% po polsku, to wam gwarantuję. Na początek Wilki, Baim, Tap i Sand and Grace, więc zapowiada się bardzo dobrze. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sprawdzamy, które ulice trzeba omijać, żeby nie utknąć w korku w to środowe popołudnie. I na pewno jest to Aleja Powstania Warszawskiego. Tam od ronda do ronda korki w obydwu kierunkach. Jeśli skręcicie w ulicę Grzegorzecką, to zator aż do hali targowej. Stradą beton, most Grunwaldzki z ulicą Konopnickiej, też beton. Wolno jedziemy również ulicą Księcia Józefa przez Przegorzały. I jeszcze S7 z dużym korkiem do ronda z ulicą Kocmyrzowską i Łopińskiego. A na niebie w Krakowie teraz rozpogodzenia.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 16. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
14: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjąć pracy.
13: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. A w tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
15: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia.
13: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, to najpewniej był to wybryk chuligański. Dadzą poczucie komfortu. sportu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
1: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
10: Taka czapka z długimi końcami, uszami, który się zawiązuje na środku czoła. Kwiatki wyszły, różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa.
13: A turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
16: SK2 News, Kraków.
12: Kasia Znakowska. Mieszkania największym problemem. W newsach Eski pytamy kandydatów na prezydenta, jakie mają pomysły na wsparcie młodych krakowian. Wyzwaniem jest też podjęcie pierwszej pracy, mówi Sławomir Pietrzyk, kandydat Socjaldemokracji Polskiej.
17: Ściąganie do Krakowa nowoczesnych firm, przemysłu oczywiście czystego, technologicznego.
18: Moją ambicją jest przygotowanie 200 hektarów gruntów w strefie inwestycyjnej.
12: Proponuje Michał Drewnicki, który startuje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. A w prawyborach, które odbyły się w krakowskich szkołach średnich, nich uczniowie podnosili, że kandydaci nie mają dla nich żadnych propozycji.
19: Och, godzina 16, ja się zawiesiłam totalnie przez tę jesień to wszystko, wiesz?
13: Już zwolniłaś razem z pogodą?
19: Ja już w sen zimowy, ja już w zimę, już przeskoczyłam jesień, w sen zimowy zapadam, także trzeba będzie, tu musisz jakieś budzenie zastosować, dobrze? Umawiamy się, tak? Że jakimś dzwonkiem albo garnkiem, tak du-du-du-du-du-du i będę wstawać.
13: Coś wymyślę.
19: Dzień dobry, Antonina Van Dessel. Po 16 witam was serdecznie i jeżeli wracacie z pracy i stoicie w korkach, no to będę wam towarzyszyła ja i najlepsze polskie hity, bo SK2 to jedyna polska stacja. 100% polskiej muzyki. Gramy.
16: 100% polskich hitów.
19: Polska, w sensie, że tylko polska muzyka, no nie? A teraz wilki na zawsze i na wieczność. A propos tej dobrej muzyki.

0: To był Tab i Sand and Grace i Dach, a już za moment u nas Jarząbek i jego prawdy. Zobaczmy, co przygotował dla nas tym razem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy pytanie, a co z moją emeryturą albo zasiłkiem, jak dojdzie do wojny? No i trudno się dziwić, dla 8 milionów emerytów i rencistów w Polsce to główne źródło utrzymania. Eksperci uspokajają jednak, system jest przygotowany na kryzys. Ja przypomnę ciekawostkę, nawet podczas II wojny światowej ZUS działał i wypłacał świadczenia, wtedy jednak pod okupacją, ale jednak. Podobnie dzisiaj na Ukrainie seniorzy nadal dostają swoje pieniądze, choćby przez pocztę czy autoryzowane banki. Jak to wygląda u nas? ZUS ma specjalne procedury awaryjne, aby w pierwszym półroczu tego roku wpłynęło do niego prawie 190 miliardów złotych składek. Prezes zapewnia, świadczenia są bezpieczne nawet przy blackoutie. Są zabezpieczenia techniczne, które mają utrzymać ciągłość pracy. Oczywiście w razie dużego kryzysu mogą pojawić się chwilowe trudności, ale całkowite wstrzymanie wypłat jest bardzo mało prawdopodobne, więc spokojnie, jeśli ktoś w Polsce ma naprawdę pewny przelew, to jest to właśnie przelew z ZUS-u. Choć wiadomo, przychodzi zawsze, tylko szkoda, że nigdy nie większy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: gdy jego brak. Tak ładnie zagraliśmy wam Natalię Zastępę, wracam do siebie, a już teraz Jakub Konieczkowicz i skrót najświeższych informacji z dnia.
1: 20 lat więzienia za śmiertelne pobicie. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Łodzi wobec Kamila K. 29-latek w czerwcu ubiegłego roku skatował przypadkowego mężczyznę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Zdaniem rzeczniczki widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112, a także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.

0: Ale ta kobieta ma głos. Edyta Górniak, to nie ja. No naprawdę, tego się przyjemnie bardzo słucha. A teraz będzie life story. Słuchajcie, właśnie odkryłam coś, co prawdopodobnie każdy kierowca wie od momentu odebrania prawa jazdy, tylko chyba nie ja. Taka mała strzałka na wyświetlaczu przy znaczku dystrybutora pokazuje, po której stronie mamy wlew paliwa. Dla mnie to jest totalna nowość. Ja przez lata podjeżdżałam na stację, wysiadałam, patrzyłam na samochód, jak na zagadkę logiczną, no i dopiero wtedy próbowałam ustalić, z której strony ten samochód chce być tankowany, no bo wiecie, uznawałam, że to się może chyba zmieniać. I ile razy nie podjechałam idealnie? Oczywiście kilka albo kilkanaście, ale myślałam, że to po prostu jest część procesu. No i teraz najlepsze. Samochód od lat pokazuje mi strzałką, gdzie ja mam tankować, no a ja potrzebowałam ponad 10 lat prawa jazdy, żeby to zrozumieć. Więc świadomość kierowcy jeszcze w produkcji. A jeżeli nie wiedzieliście tego tak jak ja, no to witam w klubie, jesteśmy w tym razem.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
12: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września. Zakład uzdatniania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: Taki super numer na kilka chwil przed godziną 17. Natalia Nykiel, Bądź Duży. Po 17 muzycznie na start Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Szymon Wydra z Carpe Diem. Ale oprócz tego po 17 porozmawiamy sobie o kasztanach, no bo w końcu pierwszy dzień jesieni zobowiązuje. No to co? Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Od jutra zmiany na ulicy Miłowskiego. To w ramach ciągnącej się budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. W czwartek i piątek asfaltowanie i nie będzie możliwości wjazdu od ulicy Stronkowej. 9 stopni tej nocy w Krakowie, przeważnie pochmurno, ale najbliższe godziny raczej bez opadów deszczu. Popadać może jutro po południu i w czwartek znów zaledwie 15 stopni Celsjusza w Krakowie. Newsy z kraju i ze świata za moment, a potem wracamy do Krakowa.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego. Został zauważony na radarach. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Nie zauważyli go piloci myśliwców wysłanych na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
15: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
1: Mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne. A przypomnijmy, dziś przed południem rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę z Polską. Przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę. Teraz wiadomości z dróg. Wypadek na A1. Dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
22: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpieczeństwa odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu pracują służby, trwa usuwanie skutków wypadku. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi Piotr Zadchi z Energy Gas Polska.
24: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
1: A czy jeżdżąc na gaz czuć różnicę w portfelu? Kierowców zapytał Jakub Krzyżak.
25: Wczoraj na stacji jechałem i kosztował litr diesla 9 zł 35 groszy.
26: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
25: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: A dodajmy, według analiz cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3 zł 21 groszy. Benzyna natomiast w tym tygodniu może osiągnąć 8 zł 10 groszy za litr, diesel nawet 9,30.
7: SK2 News, Kraków.
0: Kasia Snakowska. 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Krakowski sąd uznał dziś, że była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak jest winna zniesławienia. Proces wytoczyła jej Urszula Mroczek-Gula w związku z wypowiedziami, które sugerowały jej zaniedbania w opiece nad wychowankami internatu, którym kierowała. Wyrok nie jest prawomocny. Ukradł nawet zdrabki. Seryjny złodziej w rękach krakowskiej policji włamywał się do kantorów restauracji i piwnic w różnych dzielnicach Krakowa. Łącznie 28-latek zrabował przedmioty o wartości prawie 90 tysięcy złotych.
27: W tej godzinie będzie bardzo jesiennie i proponuję ci, żebyś słuchał, bo będzie o... Kto to taki?
28: O jesieni? Jak jesiennie?
27: Kto to taki? Kaszta?
28: Jaki? Bardzo a, dobrze. Będzie... Ojejku, zapomniałem,
27: małą
28: że kasztaniaki.
27: Także w tej godzinie o kasztanach Antonina Van Dessel i nasz niezły kasztan, który też za godzinę się pojawi. A my muzycznie zaczynamy z Darią Zawiałow. Z tobą na chacie.

Małgorzata Ostrowska, Meluzyna. Małgorzata Ostrowska w tym roku na Top of the Top Sopot Festival, Top Trendy, śpiewała Meluzynę. Jak ona wyglądała? No naprawdę, wielkie wow i jaki kawał głosu. Super. Ale ja teraz nie o tym, to taka wiecie, tylko było takie wspominki tego festiwalu, a ja o kasztanach wam będę mówiła, no bo obiecałam, no bo sezon na kasztany trwa i właśnie dowiedziałam się, że oprócz robienia z nich ludzików, istnieją jeszcze kasztaniaki. I ja wiem, że to kasztaniaki potocznie to są te ludziki, ale to są ludzie, którzy mają chyba więcej pomysłów niż kasztany przez całe dzieciństwo. No a podobno z kasztana też można zrobić taką wróżbę. Można go nosić w kieszeni, no bo według ludowych przekonań ma przyciągać drogie panie mężczyzn. No i teraz już rozumiem, dlaczego jesienią tyle osób schyla się po kasztany, szczególnie kobiet. Czyli mamy prosty wybór. Zbierasz kasztany, robisz ludzika. Zbierasz dużo kasztanów, może robisz z siebie magnes na faceta. No, jesień jednak potrafi bardzo, bardzo zaskoczyć, co?

Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech w Radiu SK2. Podobno psycholodzy zauważyli, że osoby z wysokim IQ częściej wybierają 3 konkretne kolory. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy ja właśnie za moment odkryję, że jestem geniuszem, czy jednak całe życie źle dobierałam ubrania? No zobaczymy. Według tego zestawienia chodzi o po pierwsze granat, nie mam go dzisiaj na sobie, po drugie szarość, też nie. I po trzecie zieleń, no też nie. Czyli jak właśnie spojrzeliście na siebie i macie coś w którymś z tych kolorów, no to gratuluję, bo być może właśnie awansowaliście intelektualnie. Ale jeżeli nie macie żadnego, no to też mam tutaj coś. Spokojnie, może po prostu nasze w sumie IQ jest tak wysokie, że nie daje się zamknąć w tych 3 kolorach. No i to wiele wyjaśnia, co?

0: To była Sanach i Cichosza w Radiu SK2. A jeżeli ten numer podoba Wam się, to jest najnowsza Sanach, już taka zapowiedź trochę innej, a jednak tej samej, więc wiecie, tutaj taka dwojaka, dwa wilki w niej siedzą. Jeżeli Wam się Sanach spodobała, numer Cichosza, to zapraszam Was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że tam głosowanie, Wasze głosy mają znaczenie i to Wy wybieracie numer jeden, co będzie w piątkowym notowaniu numerem 1 zależy tylko i wyłącznie od Was. No a Sanach widzę, że na razie niziutko, więc może ona jej pomóc i głosować, jeżeli lubicie ten numer. Więc ja serdecznie zapraszam na notowanie w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. A muzycznie za moment Virgin i Szansa. No to właśnie szansę dajmy Sanach.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
12: I po reklamie.

0: Tequila Vogue, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. I po godzinie 18 zostawiam Was w bardzo dobrych rękach Łukasza Zduńczyka. On przejmuje antenę i ma dla Was solidną porcję najlepszych polskich hitów. I widzę, że i Oskar Cymes będzie, i Dawid Podsiadło, i nawet Lady Punk, także koniecznie z nim zostańcie. Ja powoli uciekam świętować pierwszy dzień jesieni, jak na prawdziwą jesieniarę przystało. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam środowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 15:00, pa.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, zakład uzdatniania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Muławy, usłyszała dwa zarzuty. To po przeszukaniu jej mieszkania.
17: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu z udziałem kobiety. Naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
16: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Dodajmy, w tej samej prokuraturze wszczęto śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Rosja i Ukraina są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni najbliższe kilka dni.
18: Kultowe polskie hity, najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i premiery, których jeszcze nie słyszeliście, to dla was mam dzisiaj wieczorem w Radiu SK2, bo my gramy 100% polskich hitów. Już za chwilę SK2 jako pierwsza stacja radiowa w Polsce zagra nowy numer Roxy Węgiel. Powiem tylko tyle, zrobi nam się naprawdę bardzo fajny jesienny klimat. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Kombi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najlepsze polskie nowości. Dlatego już teraz gramy premierowo nowy numer Roxy Węgiel, która jest teraz w USA, tam tworzy nową muzykę, współpracuje ze znanymi producentami i ma dla nas kawałek idealny na pierwszy dzień jesieni. Roxy przyznała, że ona jest jesieniarą, czyli pewnie ma dyniowy wystrój w domu i pewnie teraz to chodzi na dyniowe latte do nowojorskich kawiarni. Jeśli Was też już złapał taki jesienny klimat, to ten numer jest właśnie dla Was. Gramy Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca, premierowo na antenie Radia SK2.

Ewa Farna w Radiu SK2. Piątek coraz bliżej, no i coraz bliżej nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Dlatego codziennie wieczorami w Radiu SK2 gram wam najlepsze nowości, które cały czas czekają na wasze głosy w propozycjach do waszej listy hitów. No i teraz mam Michała Szpaka, który ostatnio przyszedł do nas z nowym numerem. Michał zdradził, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i o tym też jest ten numer. A tak poza tym, ten kawałek zapowiada nadchodzący film Syrenka Picassa. Michał Szpak i Kochanie, już teraz w Radiu SK2.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. My w tym waszym mieście gramy 100% polskich hitów, no i powoli wchodzimy w ten piękny jesienny klimat. U nas jest złota polska jesień, jakby co. I za chwilę gram wam bardzo wrześniowy hit, nowość od Kuby i Kuby. Panowie nagrali numer Chłopaki i jak sami powiedzieli w naszym studiu, ten numer pachnie jak taki wrześniowy poranek, słoneczny poranek, kiedy jeszcze mgły nie opadły i czuć taką wilgoć w powietrzu. Kojarzycie na pewno. To właśnie to możemy sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Chłopaki, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
9: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i gościmy najlepszych polskich artystów. Dlatego już jutro polecam wam słuchać Reski 2 po godzinie 15, bo naszym gościem będzie Mrozu. Na pewno kojarzycie wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. To numer ze świeżo wydanej płyty Mroza, o której na pewno nam trochę opowie.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targikraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Będą kryminalne zagadki, będą mroczne tajemnice, a także warsztaty z technikiem kryminalistyki. To wszystko już 3 i 4 października w Nowochódzkim Centrum Kultury. Rusza druga edycja krakowskiego festiwalu kryminału Crime. W programie spotkania z topowymi pisarzami, lekcje samoobrony, badanie pisma z grafologiem oraz nauka pisania dialogów. Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny. To 3 i 4 października.
0: I jak co wieczór w Radiu SK2 mam dla was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i w tej godzinie będzie też kolejna premiera, numer którego jeszcze nie słyszeliście. Bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Suchacka nagrała wspólny numer z Cortezem i ja wam ten numer zagram. Łukasz Zduńczyk, cześć!

PIN na antenie Radia SK2, a teraz idziemy na parapetówkę do małego mieszkania. To co, że jest środek tygodnia, zawsze fajnie do kogoś wpaść i narobić trochę bałaganu, prawda? Na 30 metrów kwadratowych już teraz zaprasza nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, jak pomieścić uczucia dwóch osób na jednej małej przestrzeni. Da się. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na antenie Radia SK2.

0: To ja, SK2 się nazywam i gram 100% polskich hitów. Za nami łzy, a przed nami kolejna premiera dzisiejszego wieczoru. SK2 odkrywa dla was najlepsze polskie nowości. Kaśka Sochacka i Cortez połączyli siły. Wspólnie nagrali numer do filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin 11 listopada. To historia uczucia, które przetrwało próbę czasu. I właśnie o tym też jest ten numer. Kaśka Sochacka napisała słowa, a Cortez zrobił do tego muzykę. No i wyszedł ten numer, który już teraz gra na antenie Radia SK2. Jak my, premierowo.
1: Co

0: ONA w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie będzie jeszcze powiew lata, bo zagram wam wakacyjny hicior od Marisy. Będzie pięknie po krótkiej przerwie. Ten numer czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20. Jest aktualnie na miejscu 14, ale może być wyżej. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2, a po godzinie 20 będzie jeszcze jeden kultowy polski hit Łatwopalni od Maryli Rodowicz. Słuchajcie, królowa polskiej muzyki cały czas jest w formie, koncertuje i zapowiedziała trasę koncertową. W przyszłym roku ruszy w halowe tournée po Polsce i mówi, że to będzie największe widowisko w jej dotychczasowej karierze i zaprosiła też gości. Na trasie pojawi się m.in. Julia Wieniawa.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Kino, sportowe emocje i niesamowite historie na żywo. Już od 1 do 4 października w Krakowie odbędzie się pierwsza edycja wyjątkowego festiwalu filmów sportowych. W programie są poruszające dokumenty, biografie mistrzów oraz nocne pokazy thrillerów. Wybrane filmy obejrzycie na wielkim ekranie ustawionym bezpośrednio na murawie stadionu Wisły Kraków, siedząc wygodnie na trybunach. Nie zabraknie też wyjątkowych gości z całego świata, z którymi będzie można porozmawiać. Bilety i pełny program znajdziecie w internecie.
0: Już mniej niż połowa tygodnia nam została, słuchajcie. Teraz już jedziemy z górki w kierunku piątku i nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie, jak zawsze, będzie sporo nowości prosto z waszej listy hitów. Między innymi kawałek, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Enej, to jest SK2, tutaj macie 100% polskiej muzyki i z nami odkrywacie nowe polskie gwiazdy. A z nimi naprawdę warto się zapoznać, bo robią świetną robotę. To zespół Motyle, ekipa z Wrocławia, która regularnie słucha radia SK2. Często się chwalą na Instagramie, że ich kawałek jest na naszej antenie i proszą fanów o głosy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a zespół Motyle pozdrawiamy. Bliżej podejdź tak, już teraz.

To jest Radio SK2, mamy dla was różne muzyczne pokolenia. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami 14-letni talent to Wiktor Sass, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Poleci na Maltę z hitem Gravity i co ciekawe, za ten numer odpowiada Trips i Lanberry, czyli duet, który znacie z hitu Dzięki, że jesteś. I co ciekawe, Lanberry w 2018 roku pomogła stworzyć hit Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor i one Eurowizję Junior wygrały. Także to bardzo dobrze wróży dla Wiktora Sassa. Gravity, już teraz w SC2.

0: Kobra Nocka w Radiu SK2, a za chwilę zagram wam no chyba najbardziej polski z polskich hitów, bo to będzie numer, w którym każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo jest po prostu o nas, o wychowanych w Polsce BRO i wychowany w Polsce, aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z Renault Auto Wieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
3: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Anna Maria Jopek. To jest Radio SK2, czyli wasze centrum polskiej muzyki. My nie tylko gramy polskie hity, ale też gościmy polskich artystów. Już jutro ważny gość do nas przyjdzie. Słuchajcie SK2 po godzinie 15, bo do naszego studia wpadnie Mrozum, który niedawno, przypomnę, wydał nową płytę, a niebawem, już 2 października, rusza w trasę koncertową.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
5: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: 3 dekady historii podkrakowskiego lotniska na wyjątkowych fotografiach. Przed gmachem głównym Muzeum Narodowego w Krakowie możecie już oglądać plenerową wystawę pod nazwą 30 lat spółki Kraków Airport. Ekspozycja pokazuje niesamowitą drogę lotniska od skromnych początków w latach 90. aż do dzisiejszych niemal 15 milionów pasażerów rocznie. Wystawa jest plenerowa, a wstęp w pełni darmowy.
10: Magazyn lokalny.
11: Oskar Płatek, a to jest magazyn lokalny ze Skawiny. Jaśkowice staną się bezpieczniejszym miejscem, a to za sprawą inwestycji dotyczącej ulicy Krakowskiej, która przebiega przez całą wieś. Projekt poprawy bezpieczeństwa drogowego jest na etapie ogłoszenia przetargu.
12: Agnieszka Wachowska, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami miastami. W chwili obecnej prowadzimy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na budowę chodnika w miejscowości Jaśkowice, chodnika, który realizujemy we współpracy z samorządem. Współpraca polegała na włączeniu się samorządu w proces przygotowania inwestycji, czyli wykonanie dokumentacji, natomiast strona realizacji pozostaje w naszej gestii i w chwili obecnej jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, które mamy nadzieję pozwoli nam wyłonić wykonawcę.
11: Jaki jest plan na te inwestycje? Wiemy, że będzie chodnik.
12: W zakres inwestycji będzie wchodziła budowa chodnika szerokości 1,5 do 2 metrów. Są to 2 odcinki. Pierwszy długości około 280 metrów, drugi 70-metrowy, łącznie 350 metrów. W ramach budowy planujemy dostosowanie szerokości jezdni do wymaganej przepisami, czyli będzie poszerzenie jezdni. Przebudujemy pobocze, umocnimy skarpy, rowy, oczyścimy, umocnimy płytami ażurowymi. Wyprofilujemy istniejące zjazdy tak, aby poprawić widoczność dla pojazdów włączających się do ruchu.
11: Na czym polega takie profilowanie? Co to jest za proces?
12: To jest proces remontu, jak gdyby, zjazdu polegający na zdjęciu wyeksploatowanej części zjazdu i położenie nowej nawierzchni.
11: I dzięki temu lepiej widać nadjeżdżające samochody?
12: Tak, ponieważ oczyścimy rowy pobocza, czyli to, co było zarośnięte bądź zanieczyszczone, to wszystko poprawimy, jak gdyby, widoczność i stan.
11: Odnośnie tego umocnienia rowów, dlaczego to jest ważne? Dlaczego inwestycje dotyczące chodnika zakłada też na przykład umacnianie rowów?
12: Umacnianie rowów następuje w miejscach, gdzie spadki zgodnie z przepisami tego wymagają. czyli tam, gdzie mamy dużą przestrzeń, gdzie możemy wyprofilować rowy bardzo płasko, bądź w ogóle możemy odsunąć rowy, tam nie ma potrzeby dodatkowych umocnień, natomiast my jesteśmy w strefie ścisłej zabudowy, czyli tam warunki terenowe zmuszają nas do tego, żeby oczywiście utworzyć ten rów, bo element odwodnienia jest bardzo ważnym elementem, natomiast skarpy mamy dosyć strome, stąd musimy je poumacniać ażurami. W ramach inwestycji planujemy wyznaczenie dwóch przejść. Będą to przejścia sugerowane. Przejścia sugerowane to są miejsca, w których piesi będą mogli bezpiecznie przekroczyć jezdnię. One będą posiadały wybudowaną infrastrukturę, która pozwala bezpiecznie przejść, czyli będą obniżenia w chodnikach, natomiast nie będzie oznakowania pionowego i poziomego. Dlaczego? Ponieważ na chwilę obecną ruch, który jest generowany w tych miejscach, nie uzasadnia wyznaczenia pełnego przejścia. Dopiero po wybudowaniu infrastruktury, po pewnym okresie zbadamy ten ruch, czy rzeczywiście te generatory i chodniki spowodowały, że w tym miejscu są przekroczenia. Jeżeli przekroczenia będą w ilości takiej, jakie są wymagane, około 50 osób w godzinach szczytu, to wówczas będziemy mogli doznakować to przejście, oznakowanie pionowe i poziome.
11: Czyli w tej chwili będzie to przygotowane pod przejście, ale nie będzie tam ani zebry, ani znaku oznaczającego przejście.
12: Tak, będzie to miejsce bezpieczne, doświetlone. Będzie to miejsce właśnie, jako istotny element, będzie to miejsce doświetlone, dodatkowo wyposażone w infrastrukturę towarzyszącą, czyli będą dojścia, obniżony krawężnik, czyli bezpiecznie będzie można przejść, oczywiście z zachowaniem wymaganej ostrożności. Czyli będzie to miejsce widoczne, które pozwala pieszym na przejście.
11: No właśnie, mowa o tym oświetleniu. Podobno będzie zastosowany system takiego stopniowego zwiększania oświetlenia, żeby nie oślepiać kierowców.
12: Przejście będzie doświetlone i będą również doświetlone odcinki przejściowe, czyli tak zwana strefa przejściowa. I ta strefa przejściowa ma na celu wyeliminowanie efektu oślepiania kierowców, czyli jest to strefa, która naprowadza pojazd na oświetlenie maksymalne poprzez właśnie stopniowanie źródła natężenia światła.
11: I to jest standard w dzisiejszym projektowaniu oświetlenia?
12: Tak, w chwili obecnej wszystkie nasze przejścia doposażamy rzeczywiście w strefy przejściowe, które mają na celu wyeliminowanie efektu oślepienia.
11: I dzięki temu oświetleniu piesi też są dużo lepiej widoczni, prawda?
12: Jeśli chodzi o samo oświetlenie, to jak najbardziej strefy te, w których poruszają się piesi, doświetlamy po to, żeby oni byli postrzegani jak najbardziej przez kierujących, czyli podnosimy bezpieczeństwo.
11: Takie inwestycje rzeczywiście sprawiają, że na tych drogach jest mniej wypadków?
12: Jak najbardziej, tak. Wszystkie badania wskazują na to, że zarówno dodatkowe elementy infrastruktury, jak i wyposażenie, takie jak oświetlenie, to są istotne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo na drodze.
11: Ten chodnik jest kontynuacją już istniejącego chodnika w Jaśkowicach. Czy są planowane jakieś inne inwestycje w obrębie gminy Skawina?
12: Tak, współpracujemy z samorządem. Oprócz tego chodnika w Jaśkowicach również przygotowujemy się do budowy chodnika w Zelczynie. Tam również jesteśmy już na końcowym etapie projektowania. Samorząd kończy projektowanie i również ten chodnik mamy wpisany w plan przyszłego roku. Jeżeli uzyskamy finansowanie, to również będzie realizowany.
11: Dlaczego takie inwestycje są potrzebne?
12: No jest to istotny element poprawy bezpieczeństwa. Staramy się bezpiecznie odseparować ruch pieszych od ruchu pojazdów, szczególnie w strefach zabudowanych.
11: To jest dopiero przetarg, więc jak długo on będzie trwać?
12: W chwili obecnej zakładamy, że 2 października nastąpi otwarcie ofert. Jeżeli uda nam się wyłonić wykonawcę i podpisać umowę, to przewidujemy, że w miesiącu listopadzie powinno nam się udać podpisać umowę i wykonawca będzie miał 150 dni na realizację zadania.
11: Czy już w kwietniu jest szansa, że ten chodnik będzie dostępny dla mieszkańców?
12: Tak, jeśli wszystko pójdzie pomyślnie oczywiście, bo wiemy dobrze, że postępowanie przetargowe to jest postępowanie konkurencyjne, czyli w zależności od tego, ile ofert wpłynie, czy uda nam się wyłonić wykonawcę, czy nie będzie odwołań. Wszystko będzie zależało od tego, zależy również od oferowanej kwoty, za jaką wykonawca wykona zamówienie. Do tego dochodzi okres zimowy. Wiemy dobrze, że jesteśmy w okresie zimowym. Przy sprzyjających warunkach oczywiście są to roboty, które wykonawca będzie mógł wykonywać, no ale to ryzyko zimy, której od lat nie mieliśmy takiej ostrej zimy, ale to ryzyko zawsze istnieje, więc jakieś tam przesunięcia wtedy ewentualnie.
11: Ja mam jeszcze pytanie, na jakiej podstawie są wybierane takie drogi, na których właśnie się Państwo decydują na wybudowanie chodnika, na jakąś modernizację? Jakim kluczem są te inwestycje wybierane?
12: Pierwszym krokiem do budowy chodnika jest wniosek samorządu, bo to samorząd jest tym gospodarzem, który jest odpowiedzialny za gospodarowanie terenów przyległych i to samorząd doskonale wie, jak generowany jest ruch w danej miejscowości. Na wniosek samorządu my dokonujemy wizji lokalnej, która ma na celu potwierdzenie zasadność budowy chodnika, czyli sprawdzamy zagospodarowanie terenów przyległych, sprawdzamy generatory ruchu i jeżeli wskazujemy na zasadność, do tego badamy oczywiście bezpieczeństwo, wypadkowość, to wszystko sprawdzamy, to są elementy, które mają wpływ na zasadność budowy chodnika i po tej analizie podejmujemy decyzję, czy chodnik jest zasadny, czy nie. Kolejnym krokiem jest oczywiście umieszczenie zadania w planie potrzeb. To są ogólnopolskie programy, które zbierają nam wszystkie potrzeby na drogach krajowych. Następnym etapem jest potwierdzenie poprzez ministra infrastruktury zasadności takiego zadania. Kolejno przydzielenie środków finansowych i po tym etapie możemy przystąpić do bądź współpracy z samorządem, bądź już etapu realizacji, jeżeli samorząd swoim staraniem wykona dokumentację, tak jak to miało w tym przypadku, tutaj samorząd swoim staraniem przygotował, to my wchodzimy w proces realizacji.
11: To jeszcze tylko wyjaśnimy, generatory ruchu to?
12: To są piesi. Generatory ruchu to są piesi. Jeśli chodzi o chodnik, to są piesi. Oczywiście natężenie ruchu na drodze jest również tym elementem, który jest brany pod uwagę, ale chodziło mi o ten generator, to jest ruch pieszych.
11: Pokrótce jeszcze raz opowiedzmy dosłownie w kilku słowach, co, gdzie, kiedy i w jakim miejscu.
12: Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji przygotowuje się do realizacji zadania realizowanego we współpracy z samorządem gminą Skawina, zadania związanego z budową dwóch odcinków chodnika o długości 350 metrów. Jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, który ma na celu wyłonienie wykonawcy. Mamy nadzieję, że w miesiącu październiku uda nam się wykonawcę wybrać, w listopadzie podpisać umowę i w okresie około 150 dni zrealizować zadanie. Chodnik, dodatkowo dwa przejścia dla pieszych, doświetlone ze strefami przejściowymi.
11: Trzy wystawy i wszystkie całkiem za darmo. Gdzie? W Skawińskiej Bibliotece Publicznej. Czytelnicy, wypożyczając książki, będą mogli przyjrzeć się całkiem nowym ekspozycjom, które zdobią wnętrze budynku.
1: Magdalena Stec, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
11: Co się dzieje w Bibliotece Miejskiej w Skawinie?
1: Jedną z takich trzonowych już naszych działań są wystawy, które eksponujemy w bibliotece. W tym momencie funkcjonują nam trzy przestrzenie wystawiennicze i tegoroczny wrzesień jest o tyle specyficzny, że 1 września w każdej z tych przestrzeni pojawiła nam się nowa wystawa.
11: Opowiedzmy po kolei o każdej z nich. Może zaczniemy od tej pierwszej. Widzę Niciany Świat Zakładek.
1: Tak, Niciany Świat Zakładek jest to tematycznie wydaje nam się idealna wystawa, jeżeli chodzi o bibliotekę, ponieważ tematycznie nam się tutaj wspaniale wpisuje. Są to bowiem ręcznie dziergane różnymi technikami zakładki do książek. Wystawa ta jest wyeksponowana w naszych przestrzeniach bibliotecznych na pierwszym piętrze i klatce schodowej, więc wszyscy mają okazję, żeby tą wystawę zobaczyć i zwiedzić. Jest to wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Lud Art, które działa przy Muzeum Etnograficznym imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. I tak się składa, że akurat pani prezes Jadwiga Gruca jest skawinianką i zechciała przyjść do nas z taką propozycją, żeby te rękodzieła wystawić właśnie w naszej bibliotece. Wystawa będzie wyeksponowana od 1 września do końca roku, czyli do 31 grudnia możemy ją zwiedzać. Oficjalne otwarcie wystawy i wernisaż nastąpi 13 września o godzinie 17 w naszej bibliotecznej kawiarni. Zakładki są piękne, są wykonane różnymi technikami, różnymi sposobami tkania i haftowania, ponieważ to nie tylko tkactwo, ale właśnie również haftowanie. Myślę, że tutaj ta tradycja spleciona z taką nowoczesnością będzie doskonałą formą, żeby połączyć właśnie taki tradycyjny, rękodzielniczy świat z biblioteką. I najlepszą okazją, żeby poznać te techniki i twórców tych zakładek, zakładek będzie właśnie w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Samo stowarzyszenie skupia 30 osób, więc jest to dosyć dużo twórców, którzy swoje rękodzieła zechcieli pokazać na wystawie. Być może nie 100% twórców pojawi się na wernisażu, ale na pewno gro z nich i przedstawiciele, którzy chętnie opowiedzą o tych zakładkach. Jest też jedna rama poświęcona zakładkom kolekcjonerskim, przywiezionym z różnych zakątków świata, więc myślę, że naprawdę bardzo ciekawa wystawa, którą zachęcamy, aby przyjść i zwiedzić.
11: Jak wykonane są te zakładki, bo wiadomo, nie możemy tego pokazać, bo jesteśmy w radiu, ale może opiszmy to, jak one wyglądają.
1: Dużą część stanowią takie zakładki wykonane w hafcie krzyżykowym, ale nie tylko, ponieważ są też zaplatane w taki odpowiedni sposób. Myślę, że tutaj najlepszym takim okazją, żeby poznać te konkretne techniki, będzie rzeczywiście spotkanie z paniami, które tworzą te zakładki, ponieważ część z tych technik dla mnie osobiście również jest nie do końca odkryta, więc zachęcam tutaj rzeczywiście, żeby przyjść i dopytać, jak to dokładnie powstaje. Miałam okazję zapytać jedną z twórczyń, jak czasochłonne to jest zadanie. No to też właśnie powiedziała, że to wszystko zależy od techniki, od tego, z jakiego materiału też są zakładki tworzone, czy posiłkowane są jakimś gotowym wzorem, tak jak w przypadku tych haftów krzyżykowych, no to często bazujemy na jakimś gotowym wzorze, czy jest to już rzeczywiście taka technika zaplatania, gdzie tutaj ta umiejętność no, musi być już mocno zaawansowana. Są różnokolorowe, różnotematyczne, piękne, na przykład zmieniające się złotą nicią, ale również zakładki, które jedna z twórczyń robiła dla swojego wnuka i na przykład mamy zakładkę z wizerunkiem Formuły 1. Z misiami, z kotkami, motywy zwierzęce, motywy emotek. Są też takie szydełkowe zakładki, więc naprawdę przekrój różnych technik, a każda piękniejsza. Jest też ciekawa historia, myślę, że tutaj też pani prezes stowarzyszenia chętnie opowie, bo ze mną również się dzieliła podczas montażu wystawy, że jest jedna zakładka, która z uporem ginie i też się martwiła właśnie, że ta zakładka, ona jest akurat wykonana takim techniką koralikową, ale odnalazła się szczęśliwie, więc również jest wyeksponowana i będzie, a to już, że tak powiem kolokwialnie, była druga próba ucieczki tej zakładki.
11: Przejdźmy może do kolejnej wystawy. Co to będzie?
1: To jest wystawa, której oficjalne otwarcie wystawy Momenty autorstwa Jagody Grzesiak odbyło się 6 września w naszej bibliotecznej kawiarni, więc jesteśmy właśnie świeżo po otwarciu. Jest to wystawa malarstwa. Pani Jagoda, która dzieli się z nami swoimi momentami z różnych podróży, ponieważ obrazy, które zdobią przestrzeń naszej bibliotecznej kawiarni Livebook Cafe, bo akurat w tej przestrzeni ta wystawa jest wyeksponowana, są zapisami wspomnień i momentów głównie z podróży pani Jagody i są to naprawdę piękne pejzaże i górskie, i morskie, i również pejzaż jeziora. Tak więc myślę, że jest to z kolei wystawa, która pozwala nam się, tak jak tytuł wystawy, zatrzymać na moment i uchwycić te momenty, które gdzieś tam w wspomnieniach, myślę, że każdego z nas się znajdują i te pejzaże mogą nam pomóc powrócić gdzieś do wspomnień, bądź pobudzić taką chęć podróży i znalezienia się w tych miejscach, które na tych obrazach możemy odnaleźć. Formaty są różne, ponieważ są pejzaże górskie, które osobiście dla mnie, jak pani Jagoda przywiozła tą wystawę, to sama się zatrzymałam na chwilę i nie mogłam przestać podziwiać tej głębi obrazu, którą pani Jagodzie udało się uchwycić na tych obrazach, więc mamy naprawdę duże takie panujące nad tą wystawą swoim formatem monumentalne pejzaże górskie. Mamy również pejzaż naszego polskiego Bałtyku. Mamy morskie wydanie Krety, jeziora Bled na Słowenii, więc są to realistyczne miejsca, w których możemy się odnaleźć, bądź podczas podróży, które już odbyliśmy, bądź rzeczywiście planując jakieś nasze

0: tego roku.
1: Dlaczego w sumie biblioteka? To nie jest typowe miejsce na wystawę obrazów.
0: Tak, natomiast biblioteka w Skawinie wyjątkowo wspiera artystów i to nie jest oczywiście pierwsza wystawa. Ja też zobaczyłam, że bardzo promują młodych artystów, nowych artystów, dlatego zdecydowałam się do nich odezwać.
1: Co panią skłoniło w ogóle do przygotowania takich pejzaży? Są tam uchwycone takie krajobrazy górskie, czasami morskie. Czy one były malowane w trakcie podróży, czy może z jakichś wspomnień? Jak powstały te obrazy?
0: Więc może zacznę od początku. Zatem pamiętam, kiedy namalowałam swój pierwszy pejzaż, bo kiedy zaczęłam w ogóle przygodę z malowaniem 4 lata temu, to tak naprawdę nie wiedziałam, co chcę malować i czy w ogóle do końca chcę malować. Natomiast kiedy spróbowałam tego pierwszego pejzażu, to poczułam, że to jest kierunek, w którym chcę iść. Były to wtedy góry. No i od tamtej pory zaczęła się moja przygoda. To są obrazy oczywiście inspirowane miejscami, natomiast w głównej mierze maluję w zaciszu domowym, więc opieram się tam na wspomnieniach, na zdjęciach.
1: Te obrazy są takie bardzo żywe, bardzo często mają duże kontrasty. Te góry, które są przedstawione na tych obrazach, te morza są zawsze takie wielkie, wydają się ogromną przestrzenią. Dlaczego w taki sposób przedstawiła je pani?
0: Moim takim nadrzędnym celem w życiu jest spokój i poszukiwanie tego spokoju. I ja ten spokój odnajduję właśnie w naturze. I natura jest dla mnie potęgą i właśnie to w tych obrazach chcę pokazać. Jednocześnie to, jaki spokój dzięki niej możemy osiągnąć, ale też to, jaka bywa potężna i nieobliczalna.
1: Czyli to jest jakiś taki zachwyt nad pięknem natury.
0: Tak, dokładnie.
1: Wróćmy może do tych lokacji jeszcze. One są rzeczywiste. Czy one rzeczywiście są na podstawie tych podróży wybierane, czy może są jakieś lokacje, które pani uznała, że warto będzie uwiecznić ponad wszystko, bo urzekły panią pięknem? Czy to rzeczywiście są miejsca, obrazy, które zapadły pani w pamięć podczas podróżowania?
0: Tak, to są miejsca rzeczywiste. Mam takie miejsca, do których często wracam i jednym z takich miejsc jest właśnie Kreta, którą można zobaczyć na kilku moich obrazach. Natomiast są też takie miejsca, do których jeszcze nie dotarłam, ale urzekły mnie swoim pięknem i to są m.in. Himalaje, które również maluję i mam nadzieję, że będę miała okazję kiedyś je zobaczyć.
1: Jakie miejsca zobaczymy na tych obrazach? Wiemy, że Kreta, wiemy, że Himalaje.
0: Jest też Polska i w zasadzie to jest motyw przewodni tej wystawy, czyli mój obraz Szum, który przedstawia polskie morze. Jest, jak pan już wspomniał, Kreta, jest również Sardynia, pojawiają się też Alpy Austriackie.
1: Ale to są krajobrazy dość surowe, to jest morze, to są góry, skały, nie znajdziemy tam dużo zieleni.
0: Nie, natomiast jest to kierunek, który ostatnio staram się wdrażać coraz bardziej i jednym z takich najnowszych obrazów, gdzie właśnie chciałam jakoś bardziej to ciepło i ten spokój uwydatnić, jest jeden pejzaż, który przedstawia jezioro Bled. Tam znajdziemy więcej zieleni, zdecydowanie więcej niż w pozostałych obrazach.
1: Jak się taki pejzaż w ogóle maluje? Jak do tego się zabrać?
0: Kiedyś dostałam radę od profesora Oramusa, którego serdecznie pozdrawiam i myślę, że to jest coś, co zmieniło moje podejście do malowania, bo kiedy zaczęłam swoją przygodę z malowaniem, bardzo skupiałam się na szczegółach i potrafiłam siedzieć nad jednym elementem, podczas gdy reszta płótna pozostawała pusta. Natomiast profesor doradził mi, żeby zaczynać od ogółu i dopiero później przechodzić do szczegółu. I to mi pozwoliło zaakceptować fakt, że ten mój obraz nie w każdym momencie musi wyglądać idealnie i że nie będzie tak wyglądać. I zaczynam właśnie od takich plam barwnych, niż skupiać się faktycznie na tych szczegółach, a dopiero potem wprowadzam kolejne elementy, które pozwalają nam zbudować ten realizm.
1: To są wszystko obrazy farbami?
0: Tak, są to farby akrylowe.
1: Jak wygląda praca z takimi farbami?
0: Farby akrylowe zdecydowanie różnią się od chyba najbardziej popularnych farb olejnych, ponieważ zastygają bardzo szybko, co może być i plusem, i minusem. W mojej pracy, w przypadku malowania takich pejzaży, największy problem stanowi namalowanie tła, właśnie z racji tego, że zasychają bardzo szybko, natomiast zdecydowanie to pomaga w momencie, kiedy buduję ten obraz poprzez nakładanie na siebie kolejnych warstw, kolejnych elementów, które właśnie ten realizm budują, wtedy jest to zdecydowanie ułatwienie.
1: To są też obrazy na dość dużym formacie, mówimy o...
0: Największe moje obrazy to 80 na 100 cm, ale są też mniejsze.
1: I z jakimi wyzwaniami wiąże się malowanie na tak dużym formacie?
0: Przede wszystkim z ograniczoną przestrzenią, jaką mam do dyspozycji w moim mieszkaniu. Natomiast też właśnie, jak już pan wspomniał o tych dużych formatach, tam dosyć dużo przestrzeni zajmuje tło. W związku z tym na początku mojej pracy, zawsze zaczynam od tła, muszę pracować dosyć szybko, zanim te farby zastygną. Oczywiście też używam mediów, które opóźniają to

0: zastyganie, natomiast no dalej jest to praca dość dynamiczna na samym początku, potem jest już spokojniej.
1: Ile takich obrazów w ciągu roku zdarza się pani namalować?
0: Bardzo różnie. Mam miesiące, kiedy nie maluję w ogóle, natomiast są miesiące, że potrafię namalować 4-5 obrazów. Czasami zdarza się, że jeden obraz zajmuje mi kilka miesięcy, oczywiście nie ciągle wracam do niego. Natomiast są też takie obrazy, które udaje mi się namalować w jeden wieczór, więc bardzo różnie.
1: Nie da się tego podsumować jednym słowem.
0: Niestety nie. Jeżeli miałabym uśrednić, no nie maluję też jakoś szczególnie długo, bo są to 4 lata, jeżeli miałabym uśrednić, powiedzmy, że około 10 obrazów rocznie.
1: Dlaczego pejzaże? Dlaczego nie na przykład abstrakcja albo portrety?
0: To pytanie dostaję dość często. Dlaczego właśnie nie spróbuję abstrakcji? I próbowałam. Natomiast nic nie jest w stanie zastąpić tego uczucia, które daje mi malowanie pejzażu. Jest w tym coś takiego, czego do końca może nie potrafię opisać, ale to mi się pozwala tak w 100% oddać temu procesowi i ja malując pejzaż zupełnie tracę poczucie czasu i właśnie to jest w tym chyba najwspanialsze, że w pewnym momencie orientuję się, że obraz jest już gotowy.
1: Czy za tym stoi jakiś taki głębszy przekaz? Niektórzy mogliby powiedzieć, że pejzaż to jest forma obrazu, która jest mniej artystyczna, mniej sobą przekazuje niż z nurtów bardziej właśnie abstrakcyjnych, a tutaj mamy po prostu przedstawienie natury taką, jaką jest. Czy za tym coś się jeszcze kryje więcej?
0: Ja też po części zgadzam się z tym, co pan powiedział i nie chcę tutaj dopisywać historii, których nie ma w tych obrazach, bo te obrazy są właśnie głównie o zachwycie nad naturą i o poszukiwaniu spokoju, a dla mnie ten spokój jest najważniejszy i malowanie daje mi ten spokój na 2 sposoby. Po pierwsze sam proces malowania, a po drugie jest to właśnie też powrót do tych miejsc, które dają mi spokój, czyli do tych miejsc związanych z naturą.
1: Czyli nie ma tam drugiej warstwy, ale to nie jest problem, bo właśnie o to chodzi, żeby się wyciszyć.
0: Dokładnie tak i ja też swoimi obrazami właśnie zachęcam wszystkich, którzy będą mieli okazję je zobaczyć, do poszukiwania swojego spokoju.
1: Z tego co wiem, to pani studiowała technologię chemiczną na AGH-u.
0: Zgadza się.
1: Malarstwem zajęła się pani 4 lata temu. Skąd tak drastyczny przeskok?
0: Tak, ja kończąc studia z kierunku technologia chemiczna wiedziałam, że to nie jest mój kierunek i że raczej w nim nie pozostanę. Natomiast też decyzja o studiach malarskich to był raczej przypadek, bo gdzieś tam sztuka zawsze przewijała się w moim życiu. Natomiast moja przyjaciółka poleciła mi właśnie wtedy studia malarskie, sama wtedy tam studiowała na Uniwersytecie Pedagogicznym i ja zdecydowałam się zaaplikować, natomiast w swojej teczce miałam może 2 obrazy. Na tamten moment nie malowałam, więc tak naprawdę zaczęłam malować dopiero po dołączeniu na te studia malarskie. No i tak już zostało.
1: Czego te studia panią nauczyły? Czy pani jakoś inaczej spojrzała na sztukę po ich ukończeniu?
0: Raczej zawsze byłam osobą wrażliwą na sztukę, więc jeżeli chodzi o to podejście, to nie, natomiast w podejściu do samej pracy wiele się zmieniło. Staram się teraz odchodzić od tego perfekcjonizmu, który na początku przeszkadza w procesie twórczym. No i też już porada, o której wspomniałam, myślę, że zmieniła bardzo dużo w moim podejściu do malowania.
1: Malarstwo miało być przypadkiem, ale już miała wcześniej pani jakieś obrazy. Czy były jeszcze jakieś inne formy sztuki, których pani próbowała?
0: Tak, głównie skupiałam się na rysunku, mniej więcej od 2015-16 roku. Wtedy skupiałam się na rysunku, a później jeszcze po drodze pojawił się taniec przez kilka lat i jak taniec się zakończył, wtedy pojawiło się malarstwo.
1: Czyli być może jest to kolejny etap i może za jakiś czas będzie pani próbować nowych form.
0: Bardzo możliwe, nie wykluczam tego, natomiast jak na ten moment malarstwo zostało ze mną najdłużej i szczerze mówiąc mam nadzieję, że tak pozostanie. Ja oczywiście, jeżeli tylko będą mieli państwo okazję, serdecznie zachęcam do zobaczenia wystawy i tak jak już wspominałam wielokrotnie o tym spokoju, mam nadzieję, że w jakiś sposób to państwa zainspiruje do poszukiwania własnego.
1: To może przejdźmy do trzeciej wystawy, Biblioteczny Kod, kody ukryte w bibliotece.
2: Tak, to jest wystawa, która swoim zasięgiem obejmuje najmniejszą część naszej biblioteki, ale jest realizowana w ramach projektu, który aktualnie w bibliotece realizujemy. Jest to Biblioteczny Kod, kreatywna, odkrywcza, dynamiczna biblioteka, projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie już w ramach projektu realizowaliśmy warsztaty dla dzieci i w roku szkolnym, i w edycji wakacyjnej. Realizowaliśmy Escape Room, który również wystartował w czerwcu i był kontynuowany realizowany podczas wakacyjnych miesięcy i jednym z elementów niniejszego projektu jest właśnie wystawa Kody ukryte w bibliotece. Jest to wystawa czasowa, której początek ekspozycji nastąpił również 1 września. Pozostanie ona z nami, tak jak i poprzednie wystawy, do końca bieżącego roku. I odkrywamy tutaj przed naszymi odbiorcami pewne kody, które są ukryte właśnie w książkach, w naszej działalności bibliotecznej, z perspektywy użytkownika, być może często nawet niezauważane, a mające swój ukryty sens, zwłaszcza dla nas, bibliotekarzy, gdzie no, każda książka, którą wypożyczamy, którą udostępniamy, musi być w odpowiedni sposób opisana, oznaczona z perspektywy czytelnika. Jakby te wszystkie numerki, cyferki, oznaczenia tak naprawdę dla niego nie mają jakiegoś większej roli, natomiast z perspektywy udostępniania zbiorów i wypożyczania jak najbardziej tak, ponieważ każda pieczątka, każdy numerek, który pojawia się, czy to zapisany długopisem, czy zapisany ołówkiem, dla nas bibliotekarzy ma ukryty sens i jest to kod, który mówi nam o książce wiele. Odkrywamy tutaj też przed czytelnikami to, że nawet pieczątka, która pojawia się w książce, nie jest przypadkowo i każda strona, na której się pojawia, jest określona i w każdej książce w taki sam sposób się pojawia.
1: To może trochę opowiedzmy o tych kodach, o tych, co tak naprawdę skrywa przed nami biblioteka w cyfrach i w różnych szyfrach.
2: Możemy oczywiście na podstawie kodów, które są ukryte w książkach, przede wszystkim znaleźć informacje, z jakiej biblioteki ta książka się pojawia, czyli są takie znaki, które nie bez przyczyny się pojawiają, ponieważ nieraz się zdarza, że czytelnicy oddają nam książki, które na przykład nie są z naszej biblioteki, ale z innej, tylko w Skawinie działają dwie niezależne od siebie biblioteki, więc tutaj ta informacja wbrew pozorom bywa bardzo przydatna, żeby się utwierdzić w przekonaniu, do której instytucji książka powinna zostać oddana. Jest oczywiście numer, który pojawia się w każdej książce, jest to taki numer indywidualny nadany danej pozycji ISBN. Są numery, które już my tutaj wewnętrznie nadajemy, związane z naszym księgozbiorem, które informują również nas. My wiemy po numerze, która książka gdzie należy, czy jest to nasza główna siedziba w Skawinie, czy jest to nasza filia biblioteczna, których mamy 7. Każda filia ma przyporządkowany swój indywidualny numer i kod. Są oczywiście kody kreskowe, które no, w dobie współczesnych bibliotek pojawiają się zarówno na książkach, jak i na kartach bibliotecznych. Jeżeli kody kreskowe, to również i czytniki tych kodów kreskowych, więc wiele tutaj pojawia się numerków, które potrafią tą książkę przyporządkować też do odpowiedniego działu. Czasami zdarza się, że głównie dociekliwe dzieciaki pytają, dlaczego tutaj są jakieś notatki ołówkiem w książce wpisane na jednej z pierwszych stron. To również dla nas są informacje, do której grupy wiekowej ta książka przynależy, do jakiego działu. Czy to jest książka, którą właśnie odkładamy na półkę wiekowo-działową, czy to jest na przykład książka, która jest gatunkowa i należy ją odłożyć do obszaru, gdzie gromadzimy książki dziedzinowe, naukowe, czy jest to książka w języku obcym, czy w języku polskim. Dużo cyferek, dużo różnych kodów, które no na szczęście my staramy się jakoś odszyfrować i odpowiednio te książki uporządkować, żeby kolejne osoby bez problemu mogły ją znaleźć i wypożyczyć.
1: Mam pytanie, bo o numerze ISBN może nie każdy o nim słyszał, a spotykamy się podświadomie z nim chyba prawie na co dzień w różnych sytuacjach.
2: To ja może tutaj, żeby nie było zbyt prosto, to dam takie zadanie słuchaczom, żeby właśnie pierwszą lepszą książkę wzięli z półki i zobaczyli, czy ten numer rzeczywiście na książce się znajduje i nawet w wyszukiwarce można sobie wpisać i ten numer rzeczywiście jest indywidualnie przypisany do danej książki, do danej pozycji i różne ciekawe rzeczy myślę, że można na podstawie nawet wpisania w Google teraz jeszcze w dobie sztucznej inteligencji, to myślę, że tutaj wiele różnych ciekawych rzeczy o tym, co skrywa ten numer, słuchacze, czytelnicy będą mogli się dowiedzieć. Każda książka ma swój własny indywidualny numer, nie powtarza się, jeżeli jest przypisany do danej książki, to troszeczkę no tutaj krążę wokół kodów, ale w ramach tego projektu rzeczywiście różne kody odkrywamy przed czytelnikami i uczestnikami zajęć, tak jak numer PESEL również jest niepowtarzalny, przypisany do danej osoby, podobnie tutaj ISBN jest przypisany do danej pozycji książkowej, jak również numery, które my nadajemy książce. Nie ma dwóch książek, które miałyby ten sam numer. Każda książka ma swój indywidualny numer, czasami różnią się jedną cyferką, ale się różnią. Każda książka ma swój indywidualny numer, zarówno ISBN, na który my z perspektywy biblioteki nie mamy wpływu, ponieważ jest to nadane już w fazie produkcji książki. Natomiast te numery, kody, które my nadajemy tu już wewnętrznie w bibliotece, najczęściej generuje nam system.
3: Każdą z trzech wystaw będzie można oglądać do końca roku. I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn ze Skawiny. Prowadził Oskar Płatek.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To obowiązkowy spacer dla odwiedzających Kraków, a dla mieszkańców szlak symboli miasta. W naszym eskowym cyklu o najważniejszych trasach turystycznych dziś Droga Królewska ze Starego Kleparza na Wawel. O tym, co na trasie, opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
2: Droga Królewska to najpopularniejszy dzisiaj szlak turystyczny, który każdy turysta musi się obowiązkowo spacerować. Dlaczego jest taki ważny? W średniowieczu król, rycerz, obywatel, który chciał się dostać na Wawel, do zamku królewskiego, do króla na przykład na przesłuchanie, to musiał udać się od Kleparza przez Bramę Floriańską, ulicą Floriańską, przez Rynek Główny, ulicą Grodzką, aż do Wawelu. Stąd dzisiaj ta droga jest nazywana Drogą Królewską. No, musimy pamiętać, że Kraków był stolicą Polski do XVII wieku, więc chyba nie ma częściej uczęszczanej drogi niż ta nasza krakowska królewska droga z Kleparza na Wawel.
3: A z której strony możemy rozpocząć naszą przygodę właśnie z tym szlakiem turystycznym?
2: Szlak może się rozpocząć albo od Kleparza, albo możemy zacząć zwiedzanie od Wawelu, czyli wzgórza Wawelskiego, ale tak naprawdę z każdej strony Krakowa możemy dotrzeć na Drogę Królewską i dołączyć w którymkolwiek miejscu chcemy, a później zwiedzić sobie całość.
3: Co jest najciekawsze, na co możemy się natknąć podczas właśnie tej naszej podróży?
2: Sercem Krakowa i sercem Polski jest wzgórze Wawelskie, na którym możemy zwiedzić nie tylko królewski zamek z XVI wieku, ale i królewską katedrę pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława biskupa męczennika. Przypomnę, że święty Stanisław biskup męczennik jest patronem całej Polski, więc to takie najważniejsze momenty naszej trasy. No sam Zamek Królewski obecnie oferuje turystom 6 stałych ekspozycji, które obowiązkowo trzeba poznać, chociaż w części, i mnóstwo atrakcji czasowych.
3: Co zobaczymy w trakcie trasy i ile ona trwa?
2: Tak przeciętnie droga z Wawelu na Kleparz albo z Kleparza na Wawel zajmuje grupie 20-30 osób około 3 godzin, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę ta trasa, Droga Królewska, zależy od tego, jaką mamy kondycję, co nas interesuje i ile możemy czasu przeznaczyć na poznawanie Krakowa, bo taką trasę możemy wydłużyć o dzielnicę uniwersytecką i zwiedzić Kolegium Majus, najstarszy budynek należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnę, że to najstarsza uczelnia w Polsce, założona jako Akademia Krakowska przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Zaczynamy przykładowo od Wawelu, to wtedy obowiązkowo na Wawelu wchodzimy do Zamku Królewskiego, zwiedzamy Królewską Katedrę, patrzymy na ruiny kościołów świętego Jerzego i świętego Michała Archanioła, zniszczonych nam przez Austriaków. No a Austriacy pozostawili po swoim władaniu krótkim Krakowem i drugi rząd murów obronnych Wawelu i szpital austriacki dla żołnierzy austriackich, którym dzisiaj zakupimy bilety na ekspozycję. Można wejść do Smoczej Jamy, żeby udać się pod pomnik symbolu Krakowa, jakim niewątpliwie jest smok ziejący ogniem, dzieło Bronisława Chromego, i wzdłuż bulwarów wiślanych, wzdłuż królowej polskich rzek, czyli Wisły, najdłuższej polskiej rzeki, która ma 1047 km długości, udać się już przez ulicę Kanoniczą, najstarszą ulicę Krakowa, na ulicę Grodzką, której zwieńczeniem jest Rynek Główny. Spacerując ulicą Grodzką będziemy omijać kościoły świętego Piotra i Pawła. My sobie, przewodnicy, żartujemy, że to najmniejszy kościół w Krakowie, bo figury 12 apostołów, które otaczają ten kościół, nie zmieściły się do środka. Oczywiście to jest żart, bo najmniejszy kościół świętego Wojciecha w Krakowie jest na Rynku Głównym. No i kościół, który jest najstarszy nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, bardzo dobrze utrzymany. To kościół świętego Andrzeja w stylu romańskim, w którym zobaczymy charakterystyczne cechy stylu romańskiego, jak na przykład bliźnie okienka. Będziemy mijać statuę z postacią księdza Piotra Skargi, czyli tego księdza, który głosił tak ostre kazania, że przecinał serca ludzi jak mieczem, jezuitę, przyjaciela króla Zygmunta III Wazy, czyli tego winowajcy, który przeniósł nam stolicę z Krakowa do Warszawy. Obowiązkowo na Drodze Królewskiej nie może zabraknąć spaceru koło kościoła Franciszkanów, gdzie zobaczymy nie tylko witraże Stanisława Wyspiańskiego, ale i jego polichromię i poznamy historię, jak to było, że tak naprawdę tego kościoła nie dokończył malować. Będziemy zwiedzać Pałac Biskupi, gdzie jest najsłynniejsze okno, okno papieskie, które teraz właściwie już jest zamurowane, na nim widnieje mozaika, także już nie otwiera się, ale wciąż nazwa pozostała. Trzeba parę słów powiedzieć na temat plant krakowskich. Planty krakowskie to największy park w kształcie koła, otaczający Stare Miasto, największy park w Europie, a powstał, tu ciekawostka, na miejscu dawnej fosy. Fosy, czyli rowu z wodą, która otaczała mury obronne Krakowa. Tak jak już wspomniałam, mijając Kolegium Maius, mijając Kolegium Novum, czyli przechodząc przez całą dzielnicę uniwersytecką, udajemy się na rynek główny, gdzie jest mnóstwo zabytków i tu już trzeba wybierać to, co nas interesuje. Przede wszystkim Kościół Mariacki, symbol Krakowa, z ołtarzem Wita Stwosza, najstarszym drewnianym, ręcznie wykonanym z średniowiecza, z XV wieku, z polichromią Jana Matejki wewnątrz, z witrażami i XIV wieku i z witrażami też wykonanymi przez Józefa Mehofera i Stanisława Wyspiańskiego. Kościół świętej Barbary, kościół świętego Wojciecha, który powstał na pamiątkę, kiedy to święty Wojciech peregrynował z pielgrzymką ewangelizacyjną na Prusy. No i tam podobno odprawiał mszę świętą w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy kościół. Kościół świętego Wojciecha to znakomity przykład tego, jak nam miasto urosło, ponieważ od strony ulicy Grodzkiej mieści się tam pierwsze wejście z X wieku i możemy porównać poziom rynku krakowskiego z X wieku i poziom rynku krakowskiego dzisiaj i zobaczymy na własne oczy, że miasto nam urosło prawie 3 metry, czyli 2 metry 70 centymetrów. Wykorzystano to wszystko do badań, przekopano jedną z połówek naszego rynku i tam archeolodzy znaleźli mnóstwo zabytków i ta cała zbadana area została przemieniona w największe muzeum archeologiczne w Europie obecnie, czyli podziemia rynku. Tam możemy zobaczyć wszystko to, co archeolodzy znaleźli, przepiękne ilustracje i komputerowe prezentacje przybliżają nam historię architektury Krakowa. Jest cząstka ratusza, część ratusza w postaci wieży ratuszowej, na którą możemy się wspiąć i podziwiać panoramę Krakowa. Są sukiennice. Drodzy Państwo, no, w środku sukiennic każdy z nas kupi to, co nam jest potrzebne do szczęścia i też kupi wszystko to, co nam potrzebne do szczęścia nie jest. Więc to jest taki raj dla kupujących, raj dla turystów. Ale w XVI-wiecznym budynku na pierwszym piętrze jest oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, który prezentuje galerie i obrazy z XIX wieku. I tam możemy zobaczyć nie tylko obrazy Józefa Chełmońskiego, ale Jana Matejki, a nawet świętego brata Alberta, więc naprawdę warto tam wejść. Drogą Królewską, zadzierając głowy do góry, czyli poszukując też godeł kamienic, bo trzeba pamiętać, że w średniowieczu ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, ani liczyć, więc domy tak naprawdę nie miały numeru, ale trzeba było je jakoś rozpoznawać, tak więc każdy z domów miał swoje godło. Mamy tą słynną kamienicę pod Baranami, gdzie symbolem są trzy barany. Mamy kamienicę pod dwoma dwoma Etiopami na rogu Floriańskiej. Mamy już na ulicy Floriańskiej kamienicę pod wiewiórką chociażby, więc warto na to wszystko zwracać uwagę. Na ulicy Floriańskiej takim najpiękniejszym portalem jest portal hotelu pod Złotą Różą, więc warto zwrócić uwagę na ten portal, na ozdoby i na inskrypcję, którą tam zobaczymy w języku łacińskim, a która w tłumaczeniu oznacza, że żeby ten dom tak długo przetrwał, aż mrówka wody nie wypije, a żółw całego nie obiegnie świata, więc te życzenia myślę, że spełniły się do dnia dzisiejszego, bo rzeczywiście hotel stoi bardzo długo.
3: Jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane właśnie z tym szlakiem turystycznym?
2: Jest tradycja, która mówi, że kto pierwszy raz przyjeżdża do Krakowa, to przechodząc przez bramę floriańską, która wieńczy ulicę Floriańską, musi pomyśleć marzenie i popatrzeć na Matkę Bożą Fiołkową i ta Matka Boża z obrazu spełni to marzenie. A brama floriańska była jedną z 7 bram należących do muru obronnego Krakowa. Przypomnę, że mieliśmy w średniowieczu 47 baszt, a do dzisiejszego dnia przetrwały tylko 3 pasa muników Ciesielska i Stolarska.
1: Na Drodze Królewskiej widzimy Kościół Mariacki i tutaj najważniejsze 2 legendy, które są związane z symbolem Krakowa. Czyli pierwsza, słyszymy co godzinę na żywo grany hejnał. Co godzinę także w nocy i jest to melodia grana na trąbce, która nagle się urywa. Związana z legendą, która mówi, że w XIII wieku całe miasto spało, a Tatarzy chcieli napaść i ograbić bezbronnych mieszkańców. I tylko strażnik z wyższej wieży zobaczył niebezpieczeństwo. Zaczął grać na trąbce, żeby mieszkańców obudzić i tak też się stało. Miasto wstało i odparło atak, ale Tatarzy wściekli, że ktoś ich ubiegł i oszczędził mieszkańców, naciągnęli swoje łuki i jedna ze strzał trafiła jego gardło na wylot. Przerwała ten hejnał na pół nucie i stąd melodia hejnału urywa się dokładnie na tej samej nucie, na której hejnalista stracił życie. Hejnał jest grany na 4 strony świata, więc jak się spóźnimy i nie przyjdziemy punktualnie na daną godzinę, to jeszcze mamy minutę albo 2, żeby obiec wieżę wyższą hejnalicę Kościoła Mariackiego i posłuchać hejnału z różnych stron. Druga legenda jest również związana z Kościołem Mariackim, który ma 2 nierówne wieże. Według legendy te wieże zostały budowane przez 2 braci, pokłócili się, starszy chociaż zakończył wyższą wieżę, wbił w serce młodszego brata nóż, a jego ciało rzucił do rzeki Wisły. I wydawałoby się, że nie ma dowodu przestępstwa, więc wszystko ujdzie mu płazem, ale wyrzuty sumienia go dopadły, nie mógł jeść, nie mógł spać, więc wyszedł na tą wyższą wieżę, powiedział wszystkim, co zrobił i rzucił się na rynek główny, popełniając samobójstwo. Król zdecydował nie kończyć budowy tych wież, żeby była dla nas symbolem, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A specjalnie dla naszych turystów ten nóż, którym brat brata zabił, wisi w sukiennicach ku przestrodze, żeby się nie kłócić.
4: A rozmawiał Tomek Iżek. Tu pomysły zmieniają się w konkretne projekty. Politechnika Krakowska rozwija ofertę dla studentów zainteresowanych kierunkami technicznymi i architekturą. Uczelnia stawia na praktyczne umiejętności i nowoczesne rozwiązania. Teraz kolejny odcinek naszego cyklu o krakowskich szkołach wyższych.
5: Politechnika Krakowska powstała w 1945 roku. Andrzej Szarata, jestem rektorem Politechniki Krakowskiej. I tak naprawdę to była bardzo trudna historia na samym początku, ponieważ w Krakowie działała Akademia Górnicza wówczas i podjęto decyzję o powstaniu Politechniki. Była to trzecia Politechnika w ogóle w Polsce po warszawskiej i lwowskiej. Mówię przed wojną, bo taka dyskusja duża powstała i myśmy znaleźli ostatnio dokumenty z lat 20., w których już mówiono o tym, że w Krakowie powinna powstać Politechnika. Ale oficjalnie nasza uczelnia powstała w 45 roku, tak naprawdę w 46 dopiero dekret się pojawił, ale działał z mocą wsteczną, stąd my przyjmujemy 45 rok jako początek. Była to wtedy uczelnia, w której pojawiły się nauki takie ścisło techniczne, politechniczne. Mam na myśli tutaj architekturę, mam na myśli budownictwo lądowe. Mieliśmy Wydział Leśniczy i to były takie czasy, w zasadzie wtedy niczego nie było, bo to był 45 rok po II wojnie światowej. Studenci, którzy wtedy zaczęli studiować, z karabinem w ręku pilnowali majątku skromnego Politechniki. Mieliśmy Politechnikę rozrzuconą w kilku miejscach. Mieliśmy na Wawelu Wydział Architektury. Mieliśmy w budynku obecnym NOTU główną siedzibę wtedy. Później jesteśmy tu, gdzie teraz, czyli w kampusie Warszawska, który jest, kiedyś to były koszary arcyksięcia Rudolfa. Skąd my te szczegóły z tym karabinem? Dlatego, że zupełnie nieprawdopodobnie podobna historia, ale udało mi się poznać pierwszego studenta Politechniki Krakowskiej, w sensie pierwszego rocznika. Jest to osoba, która żyje, ma 104 lata, dobrze się trzyma. Bardzo dobrze się trzyma, mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak to wyglądało wtedy, w tych czasach, na początku. No było bardzo, bardzo trudno. No i potem Politechnika się powoli, z roku na rok, coraz mocniej rozwijała, okrzepła, ustabilizowała swoją kadrę. Mieliśmy sporo profesorów z Lwowa, którzy u nas zostali w Krakowie, pracowali. Mnóstwo osób, które ogromnym wysiłkiem, nakładem pracy i wielkimi wyrzeczeniami budowali Politechnikę, która wygląda tak jak teraz.
6: Jakie momenty w historii uczelni były najbardziej przełomowe i wpłynęły na jej obecny charakter?
5: Ja myślę, że pojawienie się nowych wydziałów, nowych kierunków. Jak powiedziałem na początku, mieliśmy kierunek budownictwa lądowego, mieliśmy architekturę. Po kolei pojawiały się nowe kierunki. W latach 60. pojawił się Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej obecny, w latach 70. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. No i potem coraz młodsze wydziały, mam na myśli informatykę, no prawie 30 lat temu. No i najnowszy nasz Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. I te pojawianie się nowych wydziałów rozszerzało kompetencje Politechniki i to wpływało znacząco na to, jak wygląda Politechnika teraz. Stąd ja uważam, że właśnie te nowe dyscypliny, nowe wydziały, to są te przełomowe momenty dla Politechniki, które determinują nasz obecny wizerunek.
6: Z jakich kierunków lub specjalizacji uczelnia jest dziś

0: się, że mamy bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o program nauczania i tego, co uczymy studentów. Mam na myśli takie formalne ograniczenia, ale mimo to jesteśmy w stanie dostosować to, czego my uczymy, do oczekiwań rynku. I tutaj ogromną rolę pełni współpraca z przemysłem. Uważam, że to jest bardzo mocna strona Politechniki. Mamy mnóstwo firm, które z nami współpracują, które chcą z nami współpracować, które widzą sens i potencjał tej współpracy. I mamy ogromne wsparcie od tych firm, jeżeli tworzymy nowy kierunek, albo jeżeli ten kierunek korygujemy czy udoskonalamy. W zasadzie wszystkie nasze kierunki teraz mają odświeżone programy, udoskonalone, poprawione, dostosowane do dzisiejszych czasów i do tego, jakie są oczekiwania. No, w tym roku na pierwszym stopniu aż 6 nowych kierunków uruchamiamy. I to są kierunki, które nie są przypadkowe, które ktoś tam nagle sobie wymyślił, tylko one wynikają z naszych relacji z biznesem i obserwowania tego, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym. No, dość powiedzieć, że mamy teraz uruchomiony kierunek materiały i technologie dla obronności i to robimy wspólnie z jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy elektroenergetykę i to jest kierunek, który w tej chwili jest bardzo mocno pożądany, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa energetyczne i po prostu brakuje kadry w tym zakresie, stąd my się do tego dostosowaliśmy. Mamy kierunek związany z zielonymi technologiami, czy uruchomiliśmy kierunek transport, logistyka w języku angielskim i to jest nowatorskie podejście, dlatego z naszej perspektywy, ponieważ rozwijamy współpracę międzynarodową i to jest też jeden z elementów, na który kładziemy nacisk. Mamy mobilność i logistykę, mamy informatykę z cyberpsychologią. To są takie kierunki, które w tej chwili są bardzo pożądane, bardzo interesujące, ale przede wszystkim kadra, która u nas jest przygotowana, są to osoby, które doskonale wiedzą, jak się poruszać na rynku, stąd te, a nie inne propozycje. I na drugim stopniu chciałbym zwrócić uwagę na dwa, to jest informatyka i cyberbezpieczeństwo. Chodzi tu głównie o cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i z tego, co wiem, to chyba jedyny w Polsce tego typu kierunek. I oczywiście budownictwo w energetyce jądrowej. Bardzo mocno się w to też angażujemy. Zatem staramy się dopasować i dopasowujemy program kształcenia do realnych potrzeb rynku.
1: Co wyróżnia kadrę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej i jak wygląda relacja student-wykładowca?
0: No, jak wygląda relacja student-wykładowca, to trzeba zapytać studentów. Wydaje mi się, że staramy się odpowiadać na oczekiwania młodych ludzi. Co roku jest to trochę inaczej wygląda, ale te relacje pomiędzy studentami a wykładowcami, one muszą być oparte na solidnych fundamentach. I mam wrażenie, mam taką nadzieję, że one są dobre. Dużo rozmawiam ze studentami, dużo rozmawiam z pracownikami i widzę, że ta chęć nawiązania relacji istnieje i gotowość do pomocy, gotowość do kształcenia jest tutaj bardzo ważna. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia kadry i tego, z kim my pracujemy, żeby uczyć studentów. To są osoby, które mają bardzo bliskie relacje z przemysłem, które współpracują, realizują projekty, biorą udział w dużych projektach komercyjnych, czyli są zaangażowani w takie realne działania. To nie są osoby, które kształcą z tak zwanych żółtych kartek, pożółkłych kartek, tylko to są osoby, które, jak ktoś mówią, to wiedzą, że te mechanizmy, których uczą studentów, biorą się z realnego reagowania na rynek, a nie z tego, co ktoś w książce przeczytał. Wydaje się też mi, że i tak uważam, że kształcenie inżynierskie w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądane. W ogóle w Polsce, w tych naukach inżynierskich i przyrodniczych i ścisłych studiuje tylko 19% studentów. Cała reszta są to kierunki ogólnie, nazwijmy to, humanistyczne czy społeczne. Ta kadra inżynierska jest w tej chwili bardzo wysoce pożądana. I kierunki inżynierskie zapewniają dobrą pracę, ale jednocześnie w mojej ocenie bardzo ciekawą. Sam jestem inżynierem i dla mnie jest to naprawdę pasjonująca część w moim życiu. Stąd ja mogę powiedzieć, że Politechnika, biorąc pod uwagę te nasze relacje, które budujemy cały czas ze studentami i świetne przygotowanie kadry, będzie naprawdę dobrą kuźnią kadr inżynierskich.
1: Jak wygląda współpraca uczelni z firmami oraz możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia przez studentów?
0: My bardzo mocno współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. Każdy wydział, który się specjalizuje w swojej branży, ma Radę Przedsiębiorców albo ma firmy, dużą grupę firm, która ich wspiera merytorycznie. Dwa lata temu powołałem Klub Biznesu Politechniki Krakowskiej i na ten Klub Biznesu przychodzi około 50-60 naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy są właścicielami dużych firm, którzy pełnią ważne funkcje w dużych przedsiębiorstwach i ta współpraca, ta rozmowa jest niesłychanie ważna, bo ona pokazuje nam, czego przedsiębiorstwo oczekuje. Więc my nie tylko współpracujemy na zasadzie takiej, że realizujemy oczekiwania rynku w formie zleceń, opracowań, badań, które prowadzimy, ale również wsłuchujemy się w to, jakiego inżyniera w tej chwili potrzebuje rynek i na to odpowiadamy bardzo szybko. Jeszcze słów kilka na temat współpracy badawczej. Wiele firm ma sporo pomysłów, sporo koncepcji rozwoju, optymalizacji swojego procesu produkcji, czy wprowadzenia na rynek nowego produktu i my tu też służymy pomocą. I ten i Klub Biznesu, i Rady Biznesu przy wydziałach, one powodują, że kadra zarządzająca w jednostkach ma możliwość czerpania tej wiedzy i oczekiwań z rynku, ale jednocześnie do ich oczekiwań przez taki

0: świadome kreowanie programów nauczania i programów badawczych, które są realizowane na wydziałach. Stąd ta współpraca w mojej ocenie jest jak najbardziej właściwa i przekłada się to przede wszystkim na to, że kształcimy świetnych inżynierów.
1: Co według Pana najbardziej wyróżnia Politechnikę Krakowską na tle innych uczelni technicznych?
0: Po pierwsze, zacznę od... W zeszłym roku mieliśmy jubileusz 80-lecia i hasło nasze to brzmiało nauka, technika, kultura, sztuka. I o ile nauka, technika to Politechnika, wiadomo, to się kojarzy, ale kultura, sztuka to zawsze wzbudzi takie zaskoczenie wśród wielu osób. Właśnie u nas tak to wygląda i jesteśmy nie tylko kuźnią inżynierską, ale również kuźnią artystów i wśród naszych studentów był Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Mleczko, Zdzisław Beksiński, zresztą mój ulubiony artysta, Sebastian Karpiel-Bołecka, mieliśmy medalistów olimpijskich, czy szef FAKRO Ryszard Florek. To są osoby, które bardzo mocno wbiły się w świadomość Polaków swoją duszą artystyczną. Mam tutaj na myśli głównie piosenkarzy, poetów, artystów. To pokazuje, że ta wrażliwość, która zawsze towarzyszy w tej części artystycznej, takiej kulturowej, jest u nas, od nas obecna. To nas, w mojej ocenie, mocno wyróżnia, bo jednak kładziemy na tą taką duszę artystyczną również spory nacisk. Chciałem podkreślić również drugą rzecz, to jest praktyka i współpraca z praktyką. I tutaj mamy wielkie aspiracje i ambicje, żeby być uczelnią, która jest bardzo blisko otoczenia społeczno-gospodarczego i szybko reaguje, odpowiada na oczekiwania rynku. Ale też chciałem podkreślić opiekę nad naszymi studentami. Ona jest bardzo wszechstronna. Użyję tu słowa, ona chyba dobrze oddaje to, co robimy, czyli troskliwa. Po pierwsze, dajemy studentom możliwość rozwoju ich pasji, czyli dajemy takie malutkie ziarenko tematyczne w ramach ich kierunków studiów, które potem może wyrosnąć na wielką roślinę i to są właśnie koła naukowe. Czyli mamy ponad 1500 studentów, którzy są zaangażowani w koła naukowe. Mamy ich ponad 100, które aktywnie działają. To nie są koła na papierze, tylko one aktywnie działają. Prowadziliśmy system Future Lab, taka inicjatywa, która wspiera ich inicjatywy, pomaga rozwijać ich pomysły, plany i tutaj w ramach tej inicjatywy i zrobiliśmy bolid elektryczny. Nasi studenci oczywiście skonstruowali bolid elektryczny, jeżdżą na zawody tym bolidem, mamy swoją małą satelitę, mamy kajak betonowy, mnóstwo takich dużych akcji, które nasi studenci realizują, które żeby zrealizować trzeba mieć dużą wiedzę i my tą wiedzę dajemy. Bardzo mocno wspieramy naszych studentów funduszem stypendialnym. My naszym najlepszym studentom fundujemy stypendia z własnego funduszu stypendialnego, już na to przeznaczyliśmy 1,5 miliona złotych. To jest taka akcja dosyć wyjątkowa. Dajemy studentom pierwszego roku, mamy taką nagrodę lider pierwszego roku, nagrody dla tych, którzy najlepsze wyniki w nauce osiągają. Mamy liczne stypendia socjalne, stypendia rektora, czy stypendia dla osób z niepełnosprawnościami. To są zapomogi, które my wypłacamy, są w najwyższej prawnie możliwej wysokości, czyli bardzo mocno staramy się wspierać, mamy na to dzielny budżet wydzielony. Jeżeli chodzi o akademiki, w zasadzie wszyscy chętni dostają te akademiki u nas i to też jest bardzo ważne. Nasze osiedle studenckie cały czas się rozwija. W tej chwili położyliśmy duży nacisk, żeby wokół osiedla wytworzyć taką przestrzeń do spędzenia czasu i zachęcam, żeby pojechać zobaczyć, jak to wygląda. To jest miejsce, w którym ci studenci mogą odpocząć na świeżym powietrzu i mogą razem pobyć. No i też chciałem zwrócić uwagę na pomoc psychologiczną. Mamy własnych psychologów, mamy pedagogów, mamy mediatorów. To są osoby bardzo mocno wyspecjalizowane, znające się na rzeczy, z doświadczeniem klinicznym, więc naprawdę potrafimy pomóc, jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje. I poza tym, co jeszcze powiedziałem, jedna rzecz jest dla mnie ważna, czyli ta współpraca, o której już mówiłem wiele razy, i z samorządami, i z przemysłem. To dla nas jest niesłychanie ważny element, jeden z fundamentów funkcjonowania Politechniki i on naprawdę, uważam, wychodzi bardzo dobrze.
2: Maciej Czyś, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
1: Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Politechnikę Krakowską?
2: Zależało mi w momencie, w którym wybierałem uczelnię, na wybór uczelni, która będzie miała dobrą renomę, będzie uczelnią o profilu technicznym, bo zawsze kierowałem bardziej w kierunki techniczne. Na Politechnikę trafiłem tak naprawdę troszeczkę przez przypadek, bo szukałem ofert różnych uczelni i okazało się, że Politechnika Krakowska oferuje kierunek jako jedna z nielicznych w Polsce, na którym mi zależało. Zależało mi na studiowaniu inżynierii chemicznej i procesowej, więc wybór padł na Politechnikę też ze względu na tą renomę i ze względu na to, na bliskość miejsca zamieszkania, że to była tak naprawdę poza Politechniką Rzeszowską uczelnia, która była najbliżej mojego miejsca zamieszkania i stąd ten wybór.
1: A jak wspominasz swoje początki na uczelni?
2: Na pewno troszeczkę zdziwiłem się, jak wszystko jest zorganizowane, bo to jest duży przeskok dla osoby, która przychodzi tutaj ze szkoły średniej. Natomiast bardzo pozytywnie wspominam, ponieważ tutaj też mieliśmy pomoc starszych kolegów, koleżanek, którzy nas trochę wdrożyli, wprowadzili ten świat akademicki. Też trafiłem akurat na grupę bardzo fajnych ludzi, z którymi studiowałem, więc ten początek poszedł sprawnie, mimo że nikogo tak naprawdę nie znałem na początku, więc troszeczkę byłem na początku przestraszony i przerażony skalą tego, ile rzeczy nie wiem, natomiast dzięki właśnie wspomocy i otwartości tutaj społeczności bardzo łatwo udało się wejść w to całe całe środowisko.
1: Jak oceniasz poziom zajęć i kontakt z prowadzącymi?
2: Jeżeli chodzi o poziom zajęć, no to tak naprawdę ja spotkałem się na swojej drodze z wieloma fachowcami, którzy znają się na swoich dziedzinach, pracowali, nie tylko są teoretykami, ale pracowali też w przemyśle, na czym mi też bardzo zależało ze względu na tą specyfikę kierunku, który wybrałem. Jeżeli chodzi o poziom nauczania, no to tak naprawdę realizowaliśmy rzeczy, które na bieżąco mieliśmy kontakt też z przedsiębiorstwami, z osobami z różnych firm, którzy przekazywali na bieżąco informacje, czego wymaga od nas tak naprawdę rynek pracy, więc też przez to, że mieliśmy i takie konsultacje prowadzone dla studentów i możliwość tutaj udzielania się, wypowiadania się, to też mogliśmy poznać, czego rynek od nas potrzebuje. Uczelnia starała się to jak najlepiej zaimplementować, żeby te zajęcia rzeczywiście nadążały za trendami i za potrzebami rynku pracy. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ uważam właśnie, że dużo było zajęć praktycznych, na czym mi bardzo zależało. Dużo zajęć projektowych, więc tak naprawdę studia nauczyły mnie troszeczkę myśleć bardziej inżyniersko i na tym mi bardzo mocno zależało i myślę każdemu studentowi, który studiuje na kierunkach technicznych, żeby jednak ta praktyka była ważniejsza niż teoria. Wiadomo, za praktyką zawsze stoi jakaś teoria, natomiast rzeczywiście ja mam bardzo pozytywny odbiór na ten temat. Wiadomo, że zdarzały się też sytuacje takie, że pewne zajęcia były może, można powiedzieć, mniej interesujące, ale czasami trzeba było pewne zagadnienia też omówić, żeby na przykład pod kątem bezpieczeństwa czy podejścia do pracy, żeby też tutaj te aspekty ważne uwzględnić w naszym potem zawodzie, który będziemy wykonywać.
1: Jaka atmosfera panuje między studentami i jak wygląda życie studenckie poza samą nauką?
2: Oprócz nauki tak naprawdę studenci u nas mają możliwość rozwijania swoje pasje w różnych miejscach. Pod kątem atmosfery to na pewno my tutaj jako przedstawiciele studentów dbamy o to, żeby były okazje do tego, żeby studenci się mieli okazję tutaj zżyć lepiej, żeby ta społeczność akademicka miała różne wydarzenia kulturalne, miała różne wydarzenia, które pozwolą się poznać przede wszystkim. Pod kątem tego, co studenci mogą robić poza samą nauką, to jest bardzo mnóstwo możliwości, zaczynając od kół naukowych, których mamy na Politechnice Krakowskiej. Te koła naukowe prężnie działają, skupiają około 1500 studentów. Wiele różnych tematyk poruszają, wiele różnych zagadnień, uczestniczą w różnych konkursach, uczestniczą w różnych pokazach. Mamy wydziałowe sesje kół naukowych, uczelniane sesje kół naukowych, gdzie studenci z kół naukowych mogą pokazywać efekty swojej pracy. Ponadto poza kołami naukowymi mamy Akademicki Związek Sportowy, więc każdy student, który chce połączyć naukę z uprawianiem sportu, ze startowaniem w zawodach, również ma taką możliwość. Mamy wiele dyscyplin, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym mamy organizacje studenckie, takie jak my, czyli Samorząd Studencki, który angażuje się tutaj w życie kulturalne. Organizujemy rajd Politechniki Krakowskiej, organizujemy juwenalia krakowskie. Wiele różnych mniejszych inicjatyw wydziałowych skierowanych dla studentów, żeby właśnie tą atmosferę poprawiać, żeby to życie studenckie tutaj kwitło. Mamy inne organizacje studenckie, które też mają pewną specyfikę działań i każdy student może znaleźć coś dla siebie. Również, jeżeli ktoś ma jakieś własne pomysły, no to tutaj my nie jesteśmy zamknięci na te pomysły. Można realizować własne. Jest możliwość utworzenia własnych organizacji studenckich, które mogą skupiać się na jakiejś wybranej tematyce działalności.
1: Czy uczelnia daje realne możliwości rozwoju udziału w projektach lub zdobywania doświadczenia zawodowego?
2: Tak, no, uczelnia przede wszystkim umożliwia współpracę z wieloma firmami, ponieważ niektóre wydziały, a w zasadzie chyba każdy teraz Wydział Politechniki Krakowskiej, ma podpisywane pewne współprace, które umożliwiają studentom na przykład realizację praktyk w wybranych firmach, więc dzięki temu, że Politechnika tutaj też prężnie działa pod kątem współpracy z firmami, studenci zyskują możliwości do realizowania jakichś projektów w firmach, do realizowania też właśnie praktyk studenckich, staży studenckich, więc pod tym kątem Politechnika również działa. Jeżeli chodzi o projekty, które Politechnika umożliwia, no to studenci również są angażowani w projekty naukowe, ponieważ studenci uczestniczą i w badaniach w ramach kół naukowych, piszą publikacje wraz z prowadzącymi i z ich opiekunami naukowymi. Tych tak naprawdę możliwości również uczelnia daje mnóstwo. Głównie są to oczywiście kwestie związane z nauką, kwestie związane z firmami, z przyszłą pracą zawodową. Natomiast jeżeli ktoś chciałby w jakimś innym aspekcie realizować jakiś projekt, realizować jakieś zagadnienie, to również tutaj może się zwrócić do odpowiednich osób zaangażowanych w dany obszar, na przykład sport, na przykład w kulturę studencką i my też możemy tutaj pomóc w organizacji jakiegoś innego projektu albo uczestniczenia w innym projekcie i możliwość rozwoju troszeczkę na inny sposób.
1: A co najbardziej cenisz w studiowaniu tutaj, a co twoim zdaniem można byłoby poprawić?
2: Jeżeli chodzi o to, co mi na Politechnice Krakowskiej się podoba, dlaczego tutaj uważam, że studiowanie ma swoją dużą wartość, to jest przede wszystkim duża otwartość całej społeczności akademickiej. akademickiej. To znaczy, idąc na studia, miałem troszeczkę takie przeświadczenie, że uczelnia troszeczkę jest takim miejscem, gdzie studenci są ważni, ale ich głos nie jest aż tak istotny w kontekście tego, jakie decyzje są podejmowane. U nas na Politechnice władze uczelni, władze dziekańskie, władze rektorskie, wszyscy pracownicy, którzy zarządzają jednostkami, bardzo liczą się z głosem studentów. Tak naprawdę wszystkie potrzeby, które są przez nas artykułowane jako te najistotniejsze dla studentów, są przez władze uczelni po prostu brane pod uwagę i jeżeli my zgłaszamy sygnały, że coś nie działa tak, jak powinno, no to władze uczelni bardzo szybko reagują, bardzo szybko rozwiązują jakiś problem i jest tutaj duży dialog między nami, studentami, a tak naprawdę władzami, więc to mi się wydaje jako taka duża wartość, której nie na każdej uczelni w Polsce jest. Jeżeli chodzi o minusy, to tak naprawdę gdzieś te minusy staramy się na bieżąco po drodze eliminować. Na pewno mogę powiedzieć, że jak zaczynałem studia, to troszeczkę tutaj minusem było to, że mieliśmy inny system informatyczny niż każda inna uczelnia. Mamy system HMS, który był już na początku studiów i na przykład ta różnica między nami a innymi uczelniami gdzieś tutaj była widoczna, że mamy jednak inny system, trochę inaczej to wszystko działa niż z naszych opowieści. Natomiast staramy się na bieżąco tutaj z tym tematem pracować. Na pewno też na początku, jak zaczynałem studia, to troszeczkę ta liczba zajęć teoretycznych w stosunku do praktycznych była bardziej przechylona w kierunku tych jednak teoretycznych. Teraz znacznie się to zmienia i jednak tych zajęć praktycznych ukierunkowanych na przemysł, na tak naprawdę tą skalę taką praktyczną pracy jest znacznie więcej tych zajęć. Natomiast jeżeli chodzi też o takie minusy, to myślę, że ogólnie życie w Krakowie troszeczkę jest i plusem, i minusem, bo pod kątem kultury studenckiej, pod kątem możliwości Kraków daje bardzo dużo, ale niestety obecnie jest drogim miastem do życia i studiowania, więc myślę, że tutaj to może być minusem skutkującym, że coraz więcej osób gdzieś tam wybiera jednak uczelnie nie krakowskie, tylko uczelnie z mniejszych miast, gdzie ten koszt życia jest mniejszy, natomiast mam nadzieję, że ta tendencja też się zacznie odwracać, że jednak ten Kraków za może rok, dwa, trzy stanie się miejscem, gdzie każdy student będzie chciał studiować, no bo jak ja zaczynałem studia, to tak rzeczywiście było, że każdy chciał iść do Krakowa, czy do jakiegoś innego ładnego miasta, które daje dużo, dużo możliwości i dużo pola do rozwoju.
1: Czy poleciłbyś tę uczelnię maturzystom i dlaczego?
2: Na pewno tak. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce wybrać i widzi siebie w roli inżyniera, w roli osoby, która ma praktyczne podejście do wykonywanej pracy, uważam, że na pewno warto tu studiować. Natomiast tych zalet, tak jak wymieniłem, jest dużo. Też świetna lokalizacja Politechniki Krakowskiej, bo znajdujemy się w samym centrum, blisko dworca, więc jeżeli nawet ktoś dojeżdża, ktoś mieszka w ościennych miejscowościach, no to prościej jest mu dojechać w samo centrum, gdzie są pociągi, gdzie tak naprawdę ta komunikacja miejska jest bardzo dobra, więc tych zalet tak naprawdę i organizacyjnych jest dużo, i zalet takich typowo pod kątem możliwości rozwoju.
3: A rozmawiała Ilona Motyka. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się największemu krakowskiemu fortowi artyleryjskiemu, fortowi numer 51 Rajsko. O dziejach fortyfikacji i europejskiej modzie na pruskie umocnienia opowie nasz przewodnik, doktor inżynier Krzysztof Wielkus z Politechniki Krakowskiej.
4: Fort Rajsko to jeden z najbardziej fascynujących zabytków fortyfikacji nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Twierdza Kraków jest największą twierdzą pierścieniową Europy Środkowo-Wschodniej, a największym fortem artyleryjskim Krakowa jest Fort 51 Rajsko. Największym fortem zewnętrznego pierścienia. To jest fort będący pamiątką szalonego dziesięciolecia, kiedy cały świat zwariował. Zaczął budować forty na wyrost. Forty mające być olbrzymimi działobitniami dla olbrzymich armat. W chwili, kiedy wydawało się, że artyleria jest absolutnym bogiem wojny i armaty wystarczą do zwycięstwa bez piechoty, bez karabinów, być może bez marynarki wojennej. To był wynik pewnego zachłyśnięcia się możliwościami artylerii po zdruzgotaniu III Cesarstwa Francuskiego przez Królestwo Prus, przez Niemcy w 1871 roku. Ta klęska jest czytelna i bolesna dla Francuzów do dziś. Ta klęska przyczyniła się do wybuchu I wojny światowej. Klęska, która została spowodowana przewagą organizacyjną, ale przede wszystkim przewagą techniczną Niemiec nad wielką ale archaiczną armią francuską. Armia francuska stosowała jeszcze doskonałą, jak na owe czasy, artylerię gładkolufową. Niemcy zastosowali wynalazki ówczesnej metalurgii, wynalazki chemii, materiałów wybuchowych, balistyki, osiągnięcia optyki, a więc artylerię, która strzelała na dystans prawie dwukrotnie większy niż artyleria francuska. Zwycięstwo, które zostało szeroko rozpropagowane przez mało znanego z tej strony Fryderyka Engelsa, będącego nie tylko filozofem komunizmu, ale przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, który udał się jako korespondent brytyjskiego dziennika na front wojny francusko-pruskiej i napisał serię reportaży, którą można byłoby dzisiejszym językiem nazwać: ej, ogarnijcie się ludzie, bo jest nowa broń. Tak rozpropagował ową nowoczesną artylerię, że cały świat wziął oddech. Niemcy, którzy w tym czasie poili się nie tylko zwycięstwem, ale przede wszystkim francuskimi reparacjami wojennymi, kontrybucjami zdartymi z Francji, budowali centrum Berlina, budowali piękne centrum Wrocławia. Dzisiaj, jeżeli jedziemy na Śląsk i widzimy centra pięknych śląskich miast z historyzująco-secesyjną architekturą, pamiętajmy, ona powstała za francuskie pieniądze. No i za te pieniądze powstały gigaforty. Forty zwane Standardfort, forty standardowe, niemieckie, zaprojektowane przez Hansa Alexisa von Billera, fortyfikatora, który wmówił wojsku niemieckiemu, że buduje fortyfikacje może nie na wiek wieków, amen, ale na 50 lat do przodu, co było iluzją. Były to olbrzymie forty, pruskie, olbrzymie i dobre. Wszystko, co niemieckie i techniczne i wojskowe, musi być dobre, więc cały świat zaczął je kopiować. Zostały wydane miliony rubli, funtów, franków, koron, florenów austriackich na budowę fortów tego typu. Tylko jeżeli niektórzy cytowali je bezkrytycznie, a Niemcy opieczątkowywali takimi fortami wszystkie swoje wielkie fortece, o tyle Austriacy, którzy nigdy nie mieli specjalnie dużo pieniędzy, wzięli to z pewnym, może nie przymrużeniem oka, ale z dużą racjonalizacją. Forty artyleryjskie austriackie generalnie są mniejsze, ale i nowocześniejsze od fortów niemieckich, od tych wielkich standardfortów. Można powiedzieć, że są to takie forty standardowe, ale z uśmiechem. No i właśnie jednym jest fort numer 51 Rajsko. On i tak jest największym fortem artyleryjskim Krakowa. Fort ma kształt pięcioboku. Tył to tak zwana szyja. Jeżeli by wymierzyć długość tej szyi od początku robót ziemnych do końca tych robót ziemnych, a pamiętajmy, fort to nie jest tylko struktura murowana. To jest wielki land art, to jest wielka rzeźba w ziemi. Rozmiar ten liczy prawie 400 metrów. Gdybyśmy chcieli wstawić fort Rajsko tylko w granicach Fos do rynku krakowskiego, on nie zmieściłby się nawet po przekątnej. On by sięgnął daleko w lej ulicy Grodzkiej. To olbrzym, ale jest to równocześnie olbrzym, można powiedzieć, dość płaski. Koszary niemieckiego fortu są dwupiętrowe. Koszary Rajska są jednopiętrowe, rozciągnięte, mające kilkadziesiąt komór żołnierskich, 22 komory dla piechoty, 4 komory dla rannych, 4 komory oficerskie, komory bojowe jeszcze dla działek przestrzeliwujących plac broni. Więc ten jakby położony w poziomie wieżowiec, on sam ma 200 metrów długości. Generalnie cały fort ma prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, tylko w częściach budowlanych. Koszary, zwane koszarami szyjowymi, nakryte są grubym 5-metrowym nasypem ziemi. Przed koszarami znajduje się budynek zwany dziwnym mianem niemieckojęzycznym Paradosgebäude. Budynek paradozu. U nas schron główny. A dlaczego parados? Wąski dziedziniec między koszarami a schronem nazwany został zgodnie z nomenklaturą antycznego teatru. Parados, czyli tamtędy, którędy wchodzili i wychodzili aktorzy. W tym budynku schronu głównego, bądź w tym budynku paradozu, jak kto woli, dwa olbrzymie, sklepione, monumentalne magazyny amunicji i tak zwane laboratoria, czyli miejsca, gdzie elaborowano, czyli napychano ładunkami wybuchowymi, ładunkami kruszącymi pociski. To był okres artylerii gwintowanej, strzelającej jednak pociskami czarnoprochowymi i miotanymi jeszcze prochem ukrytym w woreczkach. nie w łuskach. Na wałach fortu znajdowały się olbrzymie armaty M61. Początkowo było to 8 takich armat. Były też inne armaty o mniejszym kalibrze. One służyły generalnie do walki dalekiej. Fort Rajsko to wielka dalekosiężna pięść, która miała uderzyć we wzgórza otaczające Kraków, wzgórza Pogórza Karpackiego, Pogórza Wielickiego, może i Beskidu Wyspowego, od strony Myślenic, od strony południowej. To był fort, który miał służyć do tego, ażeby nieprzyjaciel nie mógł ustawić ani jednej baterii na przedpolu, a więc on nie miał służyć do walki bezpośrednim szturmem piechoty. Miejsca dla piechoty na tym forcie było stosunkowo mało, mimo że załoga tego obiektu liczyła w 1914 roku 343 osoby, więc była to potężna załoga. Mimo tego fort w tym czasie był już dość stary, dość niedowoczesny. Co o tym przesądzało i dlaczego wspomniałem, że te 10 lat było takim szaleństwem? Ponieważ obiekty, które miały starczyć na 50 lat do przodu, po 8 latach się już zestarzały zupełnie, pękały pod ogniem nowoczesnych pocisków. Artyleria się specjalnie nie zmieniła, ale pociski miały znacznie większą zdolność penetrowania, eksplozji i nagle okazało się, że to, co zostało zbudowane ogromnym wysiłkiem, trzeba albo przebudowywać, albo porzucić. Fort Rajsko nie uległ wzmocnieniom w 1914 roku, ani wcześniej, ale dostał pancernych towarzyszy. Potężną grupę fortów pancernych w Kosocicach, oznaczonych 51 druga Ost Kosocice, inaczej Fort Barycz, i 51 druga West Kosocice. Po drugiej stronie miała być kolejna dwójeczka śmiertelnych bliźniaków, forty we Wrublowicach. Zbudowano tylko jeden. 51 jedna druga Ost, Wrublowice bądź Swoszowice, i to są forty pancerne. Austriacy, widząc kryzys fortyfikacji właśnie takich wielkich fortów artyleryjskich, nie mogli sobie pozwolić na ich długotrwałą przebudowę. Fort Rajsko budowany był błyskawicznie, ale były to 3 lata. Przebudowa mogła trwać 2 lub kolejne 3 lata, a wtedy mogli zaatakować Rosjanie. W związku z tym przebudowę tych wielkich fortów artyleryjskich zostawili sobie na deser, natomiast umocnili międzypola nowoczesnymi fortami pancernymi, po czym, uwaga, wyprowadzili ciężką artylerię z fortów artyleryjskich, budując baterie, a forty artyleryjskie pozostawiono jako głównie punkty oporu piechoty z pewną liczbą artylerii do obrony własnej. Co więcej, myślano o wyposażeniu fortu Rajsko w najnowocześniejszą, olbrzymią baterię pancerną ze stanowiskami armat M96 12-centymetrowych za olbrzymimi ukośnymi pancerzami, tak zwaną Tiroler Kazematę, ale na to zabrakło pieniędzy. I takiego potwora pancernego, można powiedzieć, niestety w Krakowie nie mamy. Fort Rajsko odegrał rolę w walkach o twierdzę Kraków praktycznie nocą z 5 na 6 grudnia 1914 roku, oddając kilkadziesiąt strzałów w kierunku Rosjan, którzy znajdowali się już na przeciwstokach. Były to czołowe jednostki 22 Korpusu dowodzonego przez generała Jakowa Szkińskiego ze składu 3 Armii Radko Dmitriewa. To nie była walna bitwa o Kraków. To była bardzo sprytnie rozegrana akcja polegająca na niejako wystraszeniu Rosjan spod Krakowa, wyprowadzeniu uderzenia z gór, z dolin górskich. Stąd operacja Limanowsko-Łapanowska, stąd bitwa pod Limanową i brak wielkiej walnej bitwy na południe od Krakowa. W okresie międzywojennym po 1926 roku znów służył tak zwanemu obozowi warownemu Kraków jako magazyny wojskowe. Potem był zajęty przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pełnił funkcję magazynu mąki dla Krakowa praktycznie do lat 80. XX stulecia. Porzucony, przez jakiś czas zadbany, ale jako pustostan. W sumie czeka na nowego, dobrego gospodarza. Były próby jego adaptacji na cele hotelowe. On się na takie cele hotelowo-konferencyjne nadaje, ale jest to wielki wydatek. Projekt przygotowywany w tym kierunku nie spełnia warunków konserwatorskich. W tym momencie może i dobrze, że nie został adaptowany w sposób nieumiejętny. Warunki konserwatorskie, które będzie pilnował również zarząd budynków komunalnych, nie pozwolą na utylizację tego fortu. Owszem, na jego adaptację, rewaloryzację. Fort ma olbrzymią wartość ekologiczną. Jest najlepiej zachowanym zespołem zieleni fortecznej, zieleni maskującej, fascynującej. Jeżeli popatrzymy na sylwetę od strony Świątnik, od strony południowej, zobaczymy ciągły pas zieleni. Ten ciągły pas zieleni widoczny jest z wielu miejsc w Krakowie, albowiem Fort Rajsko jest najwyżej położonym miejscem na terenie krakowskiego zespołu miejskiego. To jest 349 metrów nad poziom morza, znacznie wyżej niż Kopiec Kościuszki i znacznie wyżej niż Kopiec Piłsudskiego. Patrząc na ten pas zieleni, nie wiemy dokładnie, gdzie jest fort, ponieważ został on rozciągnięty, rozmyty tak zwanymi maskami bocznymi, specjalnie nasadzonymi pasmami, szczególnie robinie akacjowej. Są to obecnie drzewa, które powinny podlegać już ochronie jako pomniki przyrody. A więc mamy olbrzymi forteczny park na szczycie wzgórza położonego tak wysoko, że stamtąd rozciąga się najpiękniejszy widok na góry i najpiękniejszy widok na Kraków.
3: Fort Rajsko można zwiedzać jedynie podczas specjalnie zorganizowanych wycieczek. Rzeźby, biżuteria, a nawet szachy. Setki eksponatów możecie zobaczyć w Muzeum Bursztynu w Krakowie. Znajduje się ono w kameralnej przestrzeni przy ulicy Świętego Jana 2. Zajrzała tam nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
5: Gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo o Muzeum Bursztynu w Krakowie mówi się chyba niewiele, bo ten bursztyn zawsze nam się kojarzy z tymi nadmorskimi miejscowościami.
6: To bardzo często właśnie ludzie, którzy nas odwiedzają, dziwią się, że to w Krakowie, ale tak, jesteśmy właśnie w samym sercu właściwie Starego Miasta w Krakowie, tuż przy Rynku Głównym, na ulicy Świętego Jana 2. Nazywam się Anna Ciećko. W tym momencie w Muzeum Bursztynu zajmuję się mediami społecznościowymi, ale do zeszłego roku właściwie byłam pracownikiem galerii z biżuterią bursztynową, a także pracownikiem Muzeum Bursztynu, gdzie właśnie oprowadzałam po muzeum, po wystawie i opowiadałam o tej historii, jak bursztyn powstawał, czym on jest. Pokazywałam bardzo ciekawe tutaj nasze eksponaty i dzieła artystów bursztynników z Polski. Od 2013 roku funkcjonuje właśnie tutaj Muzeum Bursztynu, które założył pan Tomasz Mikołajczyk, który był właśnie bursztynnikiem jeszcze do niedawna i jest on bursztynnikiem nagradzany, między innymi w 2012 roku został bursztynnikiem roku. On stworzył to miejsce tak naprawdę z takiej pasji do bursztynu, z tej miłości, ale też z tego właśnie powodu, że w Krakowie mu brakowało takiego miejsca. I dzięki niemu, dzięki właśnie tej pasji jest muzeum, są przepiękne eksponaty i też ta biżuteria, która no już teraz jest właściwie na każdym rogu tutaj centrum, ale my jesteśmy właśnie tym największym miejscem poświęconym bursztynowi w Krakowie.
5: Czym jest bursztyn w ogóle?
6: Bursztyn, ogólnie sukcynit, to wbrew pozorom nie kamień, tak jak wszyscy by myśleli, to jest żywica, skamieniała żywica kopalna, która powstawała no prawie 40 milionów lat temu, także ma swój porządny wiek. Powstawała na terenach Fennoskandii, teraz już nieistniejącego lądu, ponieważ został on zniszczony przez topniejący lodowiec. Ten teren znajdował się tam, gdzie dziś mamy kraje skandynawskie, część tego właśnie Morza Bałtyckiego i Zatokę Gdańską. I dzięki temu właśnie my w obrębie tej Zatoki Gdańskiej mamy największe złoża bursztynu mamy ogólnie, jako Polska.
5: Czym on się charakteryzuje? Tak jako surowiec, jako kamień? Jak go się obrabia, żeby no, był w takiej właśnie biżuteryjnej formie?
6: Z racji tego, że to żywica, więc można sobie ją formować. W 150 około stopniach Celsjusza on nam mięknie, a w 300 się topi. Więc można jakoś tutaj sobie działać. Jest wielu artystów, rzemieślników i projektantów biżuterii głównie, bo mówimy tutaj głównie o biżuterii, ale też w tych formach takich właśnie dzieł sztuki unikatowych. Artyści obrabiają bursztyn różnymi narzędziami, ale też formują właśnie przez temperaturę ten bursztyn. Są różne też techniki termiczne, na przykład zlewany jest bursztyn, tak zwany prasowany, gdzie różne kawałki bursztynu pod wpływem właśnie tej temperatury są stapiane i formowane w konkretnie oczekiwany kształt. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z tym właśnie prasowanym. Reszta oczywiście no, są różne metody, są różne też imitacje bursztynu, ale zazwyczaj ci rzemieślnicy działają z narzędziami, różnymi maszynami dla nich obeznanymi.
5: Bursztyn to głównie biżuteria, czy są jakieś inne zastosowania?
6: Och, tutaj jest dosyć szeroki temat, ponieważ tak, my ogólnie bursztyn kojarzymy z biżuterią, oczywiście te korale, hawajki naszych babci i czy nawet prababci już dla niektórych. Ogólnie bursztyn, tak, to jest w Polsce biżuteria, to są jakieś drobne istotne właśnie elementy, które kojarzymy na przykład z wyjazdów na wakacje, tym bardziej nad morze, ale w Krakowie też najwięcej chyba sprzedaje się właśnie tej biżuterii właśnie. Zdarza się, że sprzedają się dzieła sztuki, tak jak właśnie u nas. Kiedyś mieliśmy przepiękną głowę lwa rzeźbioną z bursztynu i zyskała ona swojego nabywcę. Ona ważyła chyba około 7 kilo nawet, także była naprawdę sporych rozmiarów. Można ją sobie obejrzeć gdzieś tam na naszych mediach społecznościowych nawet, także polecam, ale głównie właśnie biżuteria. Zastosowanie w tym momencie na przykład przy lecznictwie mamy nalewki bursztynowe do wcierania, oczywiście są kosmetyki z ekstraktami z bursztynu, mydła, szampony, to są głównie preparaty nawilżające, przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, ale w historii ogólnie, historia pamięta bursztyn doskonale jako środek dodawany też w formie sproszkowanej do potraw, który miał regulować trawienie, miał działać także na stany lękowe czy na depresję. W wielu w ogóle domostwach, też w trakcie nawet dżumy, okadzano proszkiem bursztynowym, palono go, okadzano domostwa, ponieważ bursztyn ogólnie ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i tutaj występuje też w formie oleju i olej bursztynowy również takie właściwości posiada, jest często wykorzystywany jako taki środek znieczulający czy właśnie antyseptyczny.
5: Przeglądając na przykład waszą stronę internetową, też natrafiłam na takie sformułowania, że bursztyn był takim elementem wręcz magicznym, mitycznym.
6: Tak, można na naszej wystawie zobaczyć właśnie tą część magiczną bardzo. Na przykład pająka stworzonego z koralików bursztynowych. Ten pająk nawiązuje do ludowej tradycji słowiańskiej. Symbolizował opiekę słońca nad domostwem, miał przynosić dobrobyt. My kojarzymy na pewno z kultury ludowej te pająki wykonywane z papieru czy bibuły, a my w muzeum mamy taki właśnie stworzony z bursztynu. Także warto to zobaczyć, bo jest to bardzo okazały i unikatowy eksponat. Także w tej kwestii magicznej, ale w ogóle bursztyn był też talizmanem. Wiele jego form nazewnictwa wywodzi się z mitologii, bo wiadomo, każdy lud tłumaczył sobie jego powstawanie i każdy ma na to swoją teorię oraz wierzenia z nim związane, więc tutaj ta magia i historia bardzo ładnie się łączą z bursztynem.
5: No to przejdźmy sobie w takim razie po tej waszej wystawie, bo to jest takie kameralne miejsce, to nie jest duże muzeum, więc ta przestrzeń jest nieco ograniczona, ale myślę, że mamy o czym mówić.
6: Tak. Ta wystawa pod tytułem Bursztyn, jego piękno i dzieje składa się z eksponatów z własności prywatnej pana Tomasza Mikołajczyka oraz tych wypożyczonych z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. I tutaj właśnie dzięki nim przedstawiamy historię tego, jak ten bursztyn powstawał, w jaki sposób on wypływał z drzewa, bo jest to żywica, która była tworzona przez drzewa, prawdopodobnie przez jakiś gatunek sosny. Mamy właśnie tutaj ukazane te sposoby jego wyciekania i tego, co się tam dostawało, kiedy ta żywica jeszcze była lepka. Dlatego też właśnie mamy fantastyczne okazy insektów, czyli inkluzji na przykład w bursztynie. Mamy też przepiękne dzieła sztuki polskich głównie artystów, znanych właściwie na całym świecie oraz takie rzeczy, które właściwie występują już bardzo rzadko, bo nie tworzy się na przykład chociażby róży z bursztynu, czy lampy bursztynowe powstają równie rzadko już, a są wciąż w jakimś tam stopniu interesujące dla zwiedzających i dla nabywających. Także mamy tutaj takie rzeczy związane z historią, ale też trochę uderzające w nowoczesność.
5: Tutaj faktycznie te drzewa i ta natura, o której pani mówiła, a tutaj bursztyn ukazany jako część właśnie dzieła sztuki, część rzeźby.
6: Tak, dokładnie. Mamy taką największą naszą okazałą rzeźbą, jest właśnie Pegas, autorstwa pana Sumerackiego. Jest to naprawdę okazałe i przepiękne dzieło, wykonane tutaj z drewna gruszy pokrytego srebrem i ten bursztyn właśnie, przepiękny bursztyn tworzy takie niemal płomienne skrzydła Pegaza, więc tutaj akurat jeżeli chodzi o nasze muzeum, to Pegazów i koni mamy chyba najwięcej, jeżeli chodzi o bursztynowe dzieła w Krakowie. Warto przyjść i zobaczyć, bo to jest naprawdę piękna kolekcja.
5: No to myślę, że możemy sobie przejść kawałeczek dalej. No i tutaj na pierwszy rzut oka rzucają się biżuterie. Biżuteria wszelakiego rodzaju, bo od wisiorków, korali, bransoletek, pierścionków. Ile mamy tej biżuterii? Co tutaj mamy w ogóle?
6: Mamy kilka tysięcy elementów biżuterii, także tutaj jest tego naprawdę do wyboru, do koloru. Dla każdego znajdzie się coś, co mu się spodoba. Naprawdę stylów jest tu wiele. Znajdują się tutaj dzieła artystów, którzy tworzą właśnie w bursztynie, ale także producentów, gdzie mamy tutaj biżuterię na skalę masową, czyli taką podobną, odlewy, ale też unikaty. Także style nowoczesne, jak najbardziej. biżuteria nagradzana na światowych konkursach, na przykład panów Gliwińskich. Tutaj biżuteria jest znana na całym świecie, bo i w Nowym Jorku, i w Europie ona występowała na różnych konkursach, zdobywała nagrody. Mamy też przepiękne okazy, takie jak właśnie te bursztynowe rzeźby w ramach projektu państwa Kellarów. Biżuteria pana Stajszczaka, pana Pomianowskiego, tutaj warto wspomnieć szczególnie o nim, ponieważ jest twórcą takiej prawie że królewskiej biżuterii. Jego komplet biżuterii trafił jako prezent taki dyplomatyczny dla królowej norweskiej. No jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, gdzie można zobaczyć, jak ten bursztyn potrafi być różnie wykorzystywany, jak pięknie oprawiany też.
5: No właśnie, piękne też jest to, że ten bursztyn ma różne kolory. Tak naprawdę to nie jest jeden kolor, tylko tych kolorów tutaj mamy mnóstwo. Od tych takich całkiem ciemnych, po te wręcz takie żółciutkie.
6: Kolorów bursztyn ma wiele. Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach powstawał, co się tam dostawało. Najbardziej taki znany kolor, który kojarzymy z bursztynem, to oczywiście ten brązowy, czasem nazywany koniakowym właśnie, lub miodowym. Najwięcej jest też go, jeżeli chodzi o tutaj polski rynek. Jest też bursztyn mleczny lub też biały. To jest najcenniejszy bursztyn, ponieważ jest najrzadszy. Wszystko zależy tutaj od tego, że jest w nim bardzo, bardzo dużo pęcherzyków powietrza, niemal milion na centymetr sześcienny, więc tutaj jest tego naprawdę wiele. Mamy też bursztyny zielone, bursztyny ziemne. Ja czasem je nawet nazywam piernikowymi, ponieważ idealnie przypominają piernik. Są też modyfikowane bursztyny, na przykład wiśniowy, który powstaje w sposób obróbki termicznej i ciśnieniowej, gdzie właśnie producent stosuje specjalne komponenty i powstaje nam piękna wiśniowa barwa, bardzo oryginalna zresztą, bo nie każdy wie, patrząc od razu na to, że to bursztyn. Także tutaj tych kolorów jest dużo, ale bardzo ciekawym jest także bursztyn mleczny z refleksami niebieskimi lub też szarymi. Często właśnie pada pytanie, czy bursztyn niebieski jest naturalny. No nie do końca, bo właśnie ten refleks niebieski to piryt i tylko taki będzie naturalny. Te niebieskie są już raczej syntetyczne. Tych akurat nie mamy, bo stawiamy raczej na te naturalne. Certyfikujemy bursztyn, także staramy się, żeby było wszystko tutaj jak najbardziej rzetelne.
5: Tutaj kolejne gabloty z biżuterią, ale zerkam też, no bo przecież będąc w Krakowie, no to od razu nam się rzuca gdzieś wyobraźnie no smog wawelski, który gdzieś króluje nad tym naszym Krakowem. No i tutaj mamy takie bursztynowe smoczki.
6: Tak, mamy bursztynowe smoczki, nawet specjalnie przygotowałyśmy mu tu owieczkę, która jest związana również z naszą kulturą i naszymi legendami. Przepiękne smoki wykonane z bursztynem w srebrze, dzieła sztuki, które są całkowicie unikatowe.
5: A tu wręcz bardzo chyba współczesny element, taki współczesny naszyjnik, trochę wygląda jak taka zębatka, machina. Co to takiego?
6: To jest komplet biżuterii, naszyjnik i bransoleta z kolekcji mechanicznej pana Jacka Barona, który był wyjątkową osobistością i wyjątkowym talentem w świecie bursztynu. Stworzył właśnie taki komplet na końcu lat 90. na specjalny pokaz mody strojów kąpielowych i tam właśnie cała magia polegała na tym, że w trybiki tej biżuterii była zawinięta nitka, która tworzyła jako całość taką pelerynkę wokół właśnie strojów kąpielowych i kiedy wprawia się w ruch te mechanizmy, one się ruszają i dzięki temu nawijały sobie tą nitkę. Ta nitka odkrywała praktycznie strój kąpielowy, ale tak naprawdę to ta biżuteria grała tam główną rolę.
5: No i myślę, że nie możemy przejść obojętnie od tego nadmorskiego elementu, bo przecież bursztyn właśnie kojarzy nam się z morzem przede wszystkim i tu ten morski element również macie.
6: Tak, mamy kilka statków, ten jeden właśnie dosyć taki okazały, wykonany techniką klejonkową, gdzie podobnego kształtu odłamki bursztynu łączy się naturalnym spoiwem i można podziwiać właśnie takie oto latarnie, właśnie statki, czy też właśnie tego pająka, a wszystko to jest też związane z naszą słowiańską legendą o powstaniu bursztynu, skąd on się właściwie wziął, czyli o królowej Juracie, jej bursztynowym zamku na dnie Bałtyku. Także ten element morski jest jak najbardziej tutaj istotny i można go podziwiać. Mamy również wypożyczone oczywiście serce, tak nazywamy to sercem Bałtyku, mamy go w Krakowie, bo jest to bryłka nazwana sercem, wydobyta na plaży w Pucku. Warto przyjść do nas i obejrzeć to, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowy okaz.
3: Muzeum Bursztynu w Krakowie możecie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Wstęp jest wolny. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Cię wiesz nie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: SK2 Kraków.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.